0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona.

0: Zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
0: No, sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
0: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Sanico przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble, oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
5: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby

0: wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
2: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
3: Jesteśmy w Włotławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
3: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No, ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
2: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
5: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
2: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
6: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Włocławskiego Ratusza.
7: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w

0: w Nicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
1: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
0: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
2: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
3: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
2: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
4: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Pranski, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm

0: płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że w Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie. Chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta

0: żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze, jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się. Skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę. Dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która

0: wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo. Drodzy włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać do i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym

0: w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.

0: Urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam...

0: Wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
1: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona, mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
1: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
1: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
1: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
3: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
4: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
5: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy tylko wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
4: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
6: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, publiczności. Tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
4: Saniko przypomina, że przed wystawieniem od

0: odpadów, warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
1: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wocławek zamieni się na przedwojenny Wocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary

0: marszałka Józefa Piłsudskiego do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryna Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Wrocławskiego Ratusza.
2: Zarząd Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa, 6-osobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgłowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
6: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o

0: tych pokolenia, które już odeszły, i o sytuacjach, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz? Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
1: A to ci pomaga.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające
2: zajęcie. Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą. Co?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Wiesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 260.

0: 68 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
2: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
2: Koleżanka się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
2: dyscyplina.
3: Centrum kultury. Zgadza się?
0: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
1: pan jest. Chyba pani na łebu panu, co wam chcecie zapierdzić?
0: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
2: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam tu nic nie zabieraj.
2: Dzień.

0: skarbowym urzędzie.
1: Pan o tym wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
0: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłatne.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazy urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym proszę musimy pani dokonać
1: miny. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów, bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.

0: Nie, no po prostu rozgarnięcie to jest pani druga natura.
1: No, no właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
2: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i... I ja chętnie panie odprowadzę do drzwi, tak?
1: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no, no. 335.
1: O, to coś mi się tak
2: po prostu nie podobało. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić...
3: 50 kilometrów.
2: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne... koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
2: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
2: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
2: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś. Daj spokój, w ogóle.
4: Cześć wam. O, słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. Ojej.
2: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
4: No co?
2: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie Bahadła.
0: No trzeba.
4: Aha.
0: No.
2: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
4: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezy wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
2: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
4: A co potrzebują?
2: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło, jak to szło, jak to szło? A, no. Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
4: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
0: Agata! Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
2: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie. W sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
0: No.
2: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday. Co? Ja mówiłam? Dobra?
0: Ale widzę tutaj dużo problemów.
2: No że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
0: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście na łeb po prostu.
2: Nie, życie jest okrutne.
0: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
2: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, a to kto znowu?
4: A ja nie wiem.
2: Zapraszaliście kogoś?
5: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.

0: jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
1: A nie ma mężczyzna?
2: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
3: My wody z brzegu!
1: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
2: Ameryki?
1: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Tak, tylko...
1: Jeśli Gasza będzie good.
2: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. Teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye. I ty zawsze bye-bye-bye-bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój, szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No, a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
4: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
4: Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O.
0: Ta?
4: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no, no mi się nie podobało. Naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja...
0: No, no, no, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
1: Ubrać tak, no ale...
3: Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe, apetyczni. Kłóćcie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
5: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu!
7: Tylko nie z brzegu!
1: Dobra,
5: a czy to jest wypadek przy pracy?
1: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
5: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury!
6: A możecie już przestać? Umieram!
1: O, to tym razem będę miał.
4: Zaraz cię opatrzę.
1: Jak to w ogóle? No, bo mam tak, jak było. Ale jak...

0: wszyscy już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, znam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Shakespeare będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Shakespeare. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Emilka.
3: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy Nie,
2: ja!
0: Znowu.
2: Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
2: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
2: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
2: Potencjału! Potencjał! Zwariowałem.
0: O, zwariowałem, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście. To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
4: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Paryż stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
4: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost, boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
4: Chcesz, że go, no mów krótko, wezmę wato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa, Bóg wie, kiedy się zobaczymy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
1: Nie!

0: grała tej grubej, bezemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
1: Przepraszam.
0: O, a pani dyrektor może grać!
2: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
1: Spełniamy marzenia.
3: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę. Proszę.
2: A w ogóle skąd wy wzięliście fortepian?
1: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
2: No dobra, dobra, to to w ogóle gra?
3: Nie.
1: Ale poleżeć może.
2: Nie, no koniec próby, w takim...
3: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n

no gdzie ty jesteś?

0: Dzień dobry. O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale. No wspaniale. No wywołałaś skandal na pół żeście.
1: Ja? Chyba ty.
2: Ja?
1: No.
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci go miały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie. No,
2: a słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom, szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, Ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna, albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30, a może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem, co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No trochę za dużo.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
2: Co? Kazałaś zrobić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
4: Ty kochany z brzegu!
2: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
4: Ty kochany z brzegu!
2: Jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on...
3: O, tak czemu się
1: Wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
0: Koncert, byśmy porozmawiali.
1: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
5: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
5: Dobrze. Ciekawe, ile jest Fiołkowskich brzeszczy. Z 1000? Pewnie z 1000. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo mam na spadochron.

to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczka.

0: jestem żadnym wariatem. Dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury. Wahadło. Jestem artystą. Amatorem, co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No właśnie nie wiem. Niech w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron. Więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to a może mo zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
1: Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Cześć, Piotrek.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Cześć.
3: O, cześć, dziewczyny.
1: Cześć.
3: I Piotruś.
1: Co tam? Jak tam? No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
3: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
1: Wow.
3: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
1: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
3: Erotyczną.
1: O, erotyczną, jeszcze lepiej.
3: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
1: No, a pamiętacie, dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
3: A, dobra, czadowo robimy to?
1: Myślicie, że się nada? No. To nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
3: To co? Na trzy?
1: Ale raz. Z hardkorem.
3: Aha. Raz,
1: dwa, trzy!
4: Hej, dziewczyny! A co tu się dzieje?
3: A jak to co?
1: Próby mamy.
3: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
4: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
3: No to dawaj, dawaj.
4: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
3: No i co?
4: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
4: No, pokazałam.
1: To miałaś pokazać czy nie?
4: No miałam.
3: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
4: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon, staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
3: No i?
4: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon, wiecie, no, wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała. No i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
3: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
4: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet, na balkonie w trzecim rzędzie.
3: O Boże.
4: Ale jak waliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
3: Na fajkę.
4: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.

0: chyba pójdziesz za to na dywan. O,
1: chodź, kurczę, chodź na balkon. Tajemnicę firmy.
2: Zapalimy.
3: No drumet.

0: Rumet? Mhm. Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie? No w Drumecie.
0: A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadoch. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Ja to pan nie mam. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana. No i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mnie nie przerywać! Ja
2: dobrze, muszę... do jasny!
1: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
1: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
1: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
1: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
1: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
1: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
1: Gówno! Dupa! Prima prim!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
4: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
3: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
4: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
3: Interesujące.
4: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
3: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
4: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
3: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obiekt i sprawdzamy.
4: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swoich obowiązków służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajka.
5: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
6: O!
5: A, to pan.
6: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
5: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
6: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
5: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
7: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem, o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
5: Masz świetny pomysł, rozumiem.
7: Tak, no na ile? Już na pięciolecie.

0: dajcie spokój, ale się zestresowała.
1: Facet w ogóle był?
0: No, ty wiesz, co to był za facet?
1: No nie wiem.
0: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. I że chce zamknąć Dom Kultury.
1: Co?
0: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
1: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
2: No, przecież nie możecie zamknąć.
0: No mówię wam.
1: Próby.
0: Ale spokojnie. Udało się.
1: O!
0: Zgadnijcie, co pomogło.
3: No, twój urok osobisty.
0: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
4: Przepraszam, ale co pomogło?
0: No ruchańce z fiutem. No.
1: Co?
0: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
2: Próbujemy.
0: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
1: No,
0: okej, może tak być, ale mam jeden warunek.
1: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
4: Ja? Mogę zatańczyć?
5: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
6: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
5: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie,
1: marzenia przecież.
7: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
5: Nie, nie, nie, nie!
7: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
2: A on śpiewa?
1: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
6: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
8: Tylko nie z brzegu!
2: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
9: Super, Tomek zrobi aranżę.
7: To ja znowu zaśpiewam.
1: Ja też mogę zaśpiewać.
7: Tak, uszyjemy super kostiumy.
2: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
5: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
5: Spokojnie.
0: Nie, coś ty,
5: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
8: Owaga!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne

0: prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
1: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
2: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
3: Czym jest dla pani sztuka?
2: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona, mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
3: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no, w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
3: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
3: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
1: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy tylko wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady

0: pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11:00

0: I będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11:30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Włocławskiego Ratusza.
2: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgłowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydenci.

0: Prezydent Wacław Koras, przedstawiciel Rady Miasta.
1: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacjach, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start.

0: gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię i też talent nie ma wieku. Bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
1: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
0: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
1: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze, jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz. Uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć się i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów,

0: i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy

0: przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

sportowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas

0: tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
1: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie

0: 5 sierpnia dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12, Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami, zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodnie

0: Zgodne z przepisami na tym skrzyżowaniu, no ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
1: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
2: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
1: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
3: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
4: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
5: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
4: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
6: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda, czy w gabloty, na zdjęcia. W tej chwili

0: i będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci. Akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Zajęcie. Ale to mają pięknie. Coś jakby luksusowo.
3: No. A podatków nie płacą. Co?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina,
3: Centrum Kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj tylko
1: chyba panie na łebu panu, co wy chcecie zabierzeć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabieraj.
0: Dzień.

0: się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
1: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardę cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: miny. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i... I ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareńskie, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no, no. 335.
3: O, coś mi się tak właśnie
1: nie podobało. Ja to ty, no, ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
1: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu. Żadna komedia, ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
0: No trzeba.
5: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezje wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł, świetny.
1: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło, jak to szło, jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
5: No, powiem tak.

0: Nie dzisiaj, Józefino.
1: Agata! Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
2: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru. Całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan. Halta, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
3: No.
2: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
1: Co ja mówiłam? Dobra? Ale widzę tutaj dużo problemów.
2: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
1: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże, i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście na łeb po prostu.
2: Nie, życie jest okrutne.
1: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
2: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, a to kto znowu?
0: A ja nie wiem.
2: Zapraszaliście kogoś?
4: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want rozmawiać z boss.
2: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
4: A nie ma mężczyzna?
1: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
5: My wody z brzegu!
4: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
1: Ameryki?
4: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
2: Tak, tylko...
4: Jeśli Gasza będzie good.
1: Gasza.
2: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye, bye. Bye, bye.
1: Bye.
0: Ty zawsze, bye, bye, bye, bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
2: Daj spokój. Szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No, a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał. Masz coś?
0: Zawsze mam.
2: No dobra. Czekaj.
0: Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O,
2: ta?
0: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.

0: Nie, no mi się nie podobało. Nie, no mi się naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja
0: no, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie? Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie strój. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
3: Ubrać tak, no ale... Pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: To trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście mało apetyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
0: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszym.

0: przy pracy?
1: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
2: No, chciałabym zobaczyć. Minę, pani w ZUS-ie. O, co się pani stało? Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
3: A możecie już przestać? Umieram!
1: O, to teraz będę diabłem.
2: Zaraz cię opatrzę.
1: W ogóle.
3: No, błogo mam, tak jak było.
1: Ale jak...

0: co już?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego, Basia, że osobiska znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, znam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Emilka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy
3: Nie, znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariowań.
0: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.

0: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
0: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęścia.
0: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
0: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
0: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
0: Chcesz, że go? No mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa, Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
1: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
0: Przepraszam.
1: O, a pani dyrektor może grać.
2: Nie wierzę, a wy co?
3: Spełniamy marzenia.
4: No ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę. Proszę.
2: A w ogóle skąd wy wzięliście fortepian?
3: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
2: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
4: Nie.
3: Ale poleżeć można.
2: Nie, no koniec próby, w takim...
4: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n

jesteś

0: dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniałam, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No,
1: co?
2: Posłyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą marotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom, szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, no wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No trochę za dużo.
0: No,

0: tam radia, więc może mogłabyś się wprowadzić?
1: Nie no, nie, nie, bo nie pokażę
2: jak,
1: co.
2: Jak zawsze, ty każeś, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
2: Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
3: Ty tu jest z brzegu!
2: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
3: Ty tu jest z brzegu!
2: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawo, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu ci
1: wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
4: Koncept, byśmy porozmawiali.
1: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji. No niech pan idzie.
5: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
5: Dobra. Ciekawe ile jest Fiołkowskich brzeszczu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji, no to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie, albo serduszka. No to, a może mąż zrobić ze spadochronu jakieś zwierzątko, albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy, jak ci pracuje. No w drumecie, no, o, do widzenia. Zabawa.
6: Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
4: Cześć.
6: Cześć. Cześć.
7: O, cześć dziewczyny.
6: Cześć.
7: I Piotruś?
6: Co tam? Jak tam?
7: No
6: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
7: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
6: Wow.
7: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
6: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
7: Erotyczną.
6: A, erotyczną, jeszcze lepiej.
7: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
6: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
7: A, dobra, czadowo robimy to?
6: Myślicie, że się nada? No.

0: baby.
1: Jaka fontanna. No, i Trevi to nie jest. Ale wykąpać się można.
2: Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
0: To co? Na trzy?
2: Ale z hardkorem.
0: Aha. Raz,
2: dwa, trzy.
3: I dziewczyny, a co tu się dzieje?
0: A jak to co?
1: Zuby mamy.
0: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego nada się?
3: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
1: No to dawaj, dawaj.
3: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
0: No i co?
3: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
3: No, pokazałam.
2: To miałaś pokazać czy nie?
3: No miałam.
0: No nie rozumiem, się nie jest 1 kwietnia, dawaj.
3: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
0: No i?
3: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, do wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała. No i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
0: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
3: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
0: O Boże, ale
3: zwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
0: Na fajkę?
3: Na fajkę, a ona po prostu najzwyczajniej w świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
0: Chyba pójdziesz za to na dywan.
1: Chodź,
3: kurczę, chodź na balkon. Tajemnicę firmy.
1: Zapalimy.

0: Rumet?
1: Mhm. Pracował wraz z Fiokowski?
0: Na gdzie? No w Drumecie.
1: A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mnie nie przerywać!
2: Ja dobrze, muszę... do jasnej!
0: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
0: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Dupa!

0: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
1: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
0: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości, a u pani jest mnóstwo zakamarków.
1: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze

0: minister. To słaby żart. Trzeba zamknąć dom kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
1: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć domu kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
0: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
1: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowym. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajer.
2: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
3: O!
2: A, to pan.
3: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
2: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
3: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
2: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
4: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
2: Masz świetny pomysł, rozumiem.
4: Tak, no na ile już? Na 5 minut.
1: O Maćka! Dajcie spokój, ale się zestresowała.
2: Facet w ogóle był?
1: No, ty wiesz, co to był za facet?
2: No nie wiem.
1: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na 5-lecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. I że chce zamknąć Dom Kultury.
4: Co?
1: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
4: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
5: No, nie zamknąć?
1: No mówię wam.
5: Próby.
1: Ale spokojnie. Udało się.
4: O!
1: Zgadnijcie, co pomogło.
6: No, twój urok osobisty.
1: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
4: Przepraszam, ale co pomogło?
1: No ruchańce z fiutem. No.
4: Co?
1: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
5: Próbujemy.
1: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
2: No, dzięki.
1: Okej, okay. No, może tak być, ale mam jeden warunek.
2: Jak?
1: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle.
4: Ja? Mogę zatańczyć?
7: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
3: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
7: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak,
5: no to ta. Marzenia
6: to ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
7: Nie, nie, nie, nie.
6: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
1: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
5: A on śpiewa?
2: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
3: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
6: Tylko nie z brzegu!
5: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
8: Super, Tomek zrobi aranżę.
6: To ja znowu zaśpiewam.
2: Ja też mogę zaśpiewać.
6: Tak, uszyjemy super kostiumy.
5: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
7: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
1: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na 5-lecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
7: Spokojnie.
1: Nie, coś ty,
7: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
6: Owaga!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest m.in. przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli

0: tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
1: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
0: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do

0: urzędu.
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
2: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
2: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa, 6-osobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
0: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skale.

0: Pieczarzy Czeskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu, dojazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija. To było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
1: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
0: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
2: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
2: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego i po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać.

0: i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później nie wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: to krytyka.

0: jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną. Więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

0: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie.

0: mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
0: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
0: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Sanico przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta,

0: i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
1: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętów w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
3: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.

Zarząd Wocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja.

0: klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8 na 9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ no, powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
1: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
2: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
3: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
2: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
1: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
4: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu

0: Tu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
0: To ładne.
2: Dziękuję. Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą. O.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina...
3: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No... To musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj tylko
1: mając. Chyba panie na łebu panu, co wam chcecie zabierzyć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Dzień.

0: skarbowym urzędzie.
1: Pan o tym wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
0: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazy urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: mienia. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i... ja chętnie pani odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no. 335.
3: O, coś mi się tak właśnie
1: nie podobało. Ja, ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić...
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne... koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
1: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój, w ogóle.
5: Cześć wam. O, słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?

0: że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
1: No trzeba.
2: Aha.
1: No,
0: i że wiesz co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
2: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezje wokół Szekspira, co?
1: Świetny pomysł, świetny.
0: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
2: A co potrzebują?
0: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić, a to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć
1: dobra,
0: nasz
1: dobra.
0: Spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło, to szło, to szło. A, no. Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
2: No, powiem tak. No, nie dzisiaj, Józefino.
1: Agata, Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem, widzicie to?
1: No.
0: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
1: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No że niby co, że niby nie jestem dość szczupła, że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe, nie jestem blondynką.
1: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość, tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzielisz się na łeb po prostu.
0: Nie, życie jest okrutne.
1: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
0: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O to kto znowu?
2: A ja nie wiem.
0: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
0: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
1: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
1: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
0: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
1: Gasza.
0: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. Teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye bye.

0: Bye, bye.
1: Bye.
2: Ale... I ty zawsze, bye, bye, bye, bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój, szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
2: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
2: Scenariusz. Nawet piosenki mam tutaj. O.
0: Ta?
2: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no mi się nie podobało. Naprawdę mi się nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie, ja...
0: No, no, no i weź się
1: Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające.

0: to, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w ten nieludzki strój. Ja jestem opuszczony.
1: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
2: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młody.
1: Marzyłeś o tym?
0: Ubrać tak, no ale... Pole?
2: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
0: Pole?
2: Jakie pole?
3: Wysłałaś nas do labiryntu. Do kurydzy.
2: To trzeba.
1: No, praca w kulturze.
2: Dobra, a jej co się stało?
4: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
1: Ugryzła ją żmija.
2: Tak, ugryzła, przepraszam.
4: Żmija! Zaraz u mnie naprawdę jesteście mało empatyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
2: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
0: O! Może się nareszcie na coś przydać.
4: Na co?
0: No możesz nam pluć na rany. Pomaga.
1: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
2: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu!
5: Tylko nie z brzegu!
2: Dobra, dobra, a czy to jest wypadek przy pracy?
6: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
1: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
3: O, to się pani stało!
1: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury!
4: A możecie już przestać? Umieram!
6: O, to my razem będę miał.
1: Zaraz cię opatrzymy.
0: W ogóle. No, to mam na niego.
2: Ale jak?

0: Tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
1: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka. Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć. Nie, ja. Znowu.
2: Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
2: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
2: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
2: Potencjału! Potencjał! Zwariowałem.
0: O, zwariowałem, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
3: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
4: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
3: Czy mnie kto wołał?
4: Mama!
3: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
4: 14 moich zębów w zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
3: Zamęście. To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
4: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
3: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Paryż stara się o ciebie.
4: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
3: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
4: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
3: Chcesz, że go, no mów krótko, wezmę wato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa, Bóg wie, kiedy się zobaczymy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
4: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
3: Przepraszam.
4: O, a pani dyrektor może grać! O!
0: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
5: Spełniamy marzenia.
6: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisałam jej piosenkę.
0: Proszę. A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
5: Od państwa Tyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
0: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
6: Nie.
5: Ale poleżeć można.
0: Nie, no koniec próby. W takim...
6: Dawaj! Tak, nie, dobra.

No gdzie ty jesteś?

0: dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No?
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wiadomo, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie. No i co?
2: A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, czy tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali.

0: zabrali swoje dzieci na pół kolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
0: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
0: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
2: No, niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
2: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, no wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan chce.
2: Przepraszam.
1: No.
2: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
2: to...
1: No trochę za dużo.
2: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, to ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale
4: nie. Ja... Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? No. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
5: Tylko mały jest z brzegu!
4: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
5: Tylko mały jest z brzegu!
4: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawo, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu się
1: wie pan co, to ja może panu pokażę salę dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez, niech pan idzie.
2: Koncept, byśmy porozmawiali.
1: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
6: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
6: Dobre. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, Wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? Ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No po spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji, no to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie, albo serduszka,

0: No to, a może mo zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa. Kasia.
1: Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Cześć, Piotrek.
0: Cześć.
2: Cześć.
3: O, cześć dziewczyny.
2: Cześć.
3: I Piotruś?
2: Co tam? Jak tam?
3: No
2: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
3: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
2: Wow.
3: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
2: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
3: Erotyczną.
2: O, erotyczną, jeszcze lepiej.
3: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
2: No, a pamiętacie dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
3: A, dobra, czadowo robimy to?
2: Myślicie, że się nada? No. No, Nitrevi to nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
3: To co? Na trzy?
2: Ale raz. Z hardkorem.
3: Aha. Raz,
2: dwa, trzy!
3: Co?
2: Próbę mamy.
3: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
4: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
3: No to dawaj, dawaj.
4: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
3: No i co?
4: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
2: No i pokazałaś?
4: No, pokazałam.
2: To miałaś pokazać czy nie?
4: No miałam.
3: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
4: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
3: No i?
4: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, do wszystkie walory tego balkonu i opowiadam, no wyszła. Obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
3: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
4: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BCG i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
3: O Boże.
4: Ale odwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
3: Na fajkę.
4: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
3: Chyba pójdziesz za to na dywan.
4: Kurczę, chodź
2: na balkon.
4: Tajemnicę firmy.
2: Zapalimy.
0: Drumet. O, nie. Pik, pik, pik, pik, pik, pik.

0: Brumet?
1: Mhm. Pracuje u was Fiokowski?
0: Na gdzie? No w Drumecie.
1: A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył w spadoch. Mhm. Także, no, można? Można?

0: Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać pana. Ja to pan nie mam. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana. No i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać. Ja
1: dobre, muszę... do jasnej.
0: Poczekaj, cicho.
1: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho.
1: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron.
1: No właśnie. Miłkowski!
0: To Miłkowski!
1: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
1: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
1: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Turpa! Prywa bryli!
2: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
1: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
2: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości, a u pani jest mnóstwo zakamarków.
1: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
2: Interesujące.
1: No, proszę pana, no... Żartowałam, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No spokojnie, spokojnie.
2: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
1: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
2: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
1: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzamy od restauracji Bajka.
3: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
4: O!
3: A, to pan.
4: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
3: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
4: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
3: O! To nie była ani śmieszna, ani zabawna, ani w ogóle żadna, wiesz?
5: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
3: Masz świetny pomysł, rozumiem.
5: Tak, no na ile już? Na pięciolecie.
1: O Maćko, dajcie spokój, ale się zestresowała.
3: To był facet w ogóle był?
1: No, ty wiesz co to był za facet?
3: No nie wiem.
1: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle, no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
5: Co?
1: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
6: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
3: Przecież nie chcecie zamknąć.
1: No mówię wam.
3: Próby.
1: Ale spokojnie. Udało się.
3: O!
1: Zgadnijcie, co pomogło.
7: No, twój urok osobisty.
1: Troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
5: Przepraszam, ale co pomogło?
1: No ruchańce z fiutem. No.
5: Co?
1: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak robimy ten spektakl, robimy.
8: Próbujemy.
1: Dobra,

0: musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu. Okej, może tak być, ale mam jeden warunek.
1: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
2: Ja? Mogę zatańczyć?
3: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
4: A ja, czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
3: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie,
1: marzenia przecież.
5: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
3: Nie!
5: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
1: A on śpiewa?
6: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
4: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
7: Tylko nie z brzegu!
1: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
8: Super, Tomek zrobi aranżę.
5: To ja znowu zaśpiewam.
6: Ja też mogę zaśpiewać.
5: Tak, uszyjemy super kostiumy.
9: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz.
10: A ja mogę umrzeć.
3: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
3: Spokojnie.
0: Nie, coś ty,
3: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
7: Owaga!

0: 1993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję

0: tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
0: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
0: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Sanico przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego

0: naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
1: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypominają żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
3: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie stronie internetowej włocławskiego ratusza.

0: Zarząd Wocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
1: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
0: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
2: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
3: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
2: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się wywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
4: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Pranski, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane. Wspieramy

0: Ten komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie. Chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są

0: wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się, natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracownik.

0: Pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiałem jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne. Przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent i jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami. którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych.

0: artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No tak jak każdy człowiek ma.

0: inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
1: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki wzorów lub obrazów.
2: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie. Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
3: Czym jest dla pani sztuka?
2: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
3: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No, mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
3: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
3: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
1: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku Wałocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji,

0: instytucji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt, taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Wrocławiu

0: Włocławku odbędą się uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
1: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
2: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili

0: chwili Łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
1: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Włocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
2: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo.

0: A podatków nie płacą. Co?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
3: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
1: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
3: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
1: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
4: przez
1: dyscyplina...
4: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co
3: chyba panie na lewo panu, co wam chcecie zabierzeć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
1: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.

0: skarbowym urzędzie.
1: Pan o tym wie, panie dłużnik, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
0: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: Mhm. No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać.
1: Nie, proszę.

0: pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
1: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
0: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
1: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
0: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
1: Zaufanie to podstawa.
0: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie pani odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
1: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350.
3: O, no,
1: 335.
3: O, to coś mi się
0: tak nie podobało. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
1: 50 kilometrów.
0: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
1: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
1: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
0: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
1: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
0: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
4: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. Ojej.
0: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
4: No co?
0: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie wahadła.
1: No trzeba.
4: Aha.
1: No.
0: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
4: No od razu mi lepiej. Słuchajcie. Prawda? To może tak, to może zróbmy takie impresje wokół Szekspira, co?
1: Świetny pomysł, świetny.
0: Nie, no gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
4: A co potrzebują?
0: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić, a to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć
1: dobra,
0: nasz
1: dawa,
0: spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? A, no. Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
4: No, powiem tak. Bo nie dzisiaj, Józefino.
1: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
0: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na kleninie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem, widzicie to?
1: No.
0: I śpiewać, śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Dobra?
1: Ale widzę tutaj dużo problemów.
0: No że niby co, że niby nie jestem dość szczupła, że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe, nie jestem blondynką.
1: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość, tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz

0: pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście na łeb po prostu.
1: Nie, życie jest okrutne. Życie
0: jest... No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
1: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, no to kto znowu?
2: A ja nie wiem.
1: Zapraszaliście kogoś?
3: Nie. Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
2: Tu.
1: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
0: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
0: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
1: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
0: Gasza.
1: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye bye.
0: Bye.
2: I ty zawsze bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
1: Daj spokój, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
2: Zawsze mam.
1: No dobra. Czekaj.
2: Scenariusz. Nawet piosenki mam tutaj. O.
1: Ta?
2: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
1: No to...

0: Nie, no, no mi się nie podobało.
1: Naprawdę mi się nie podobało, nie?
0: No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
2: Nie, no oczywiście. Niech nosi tutaj tytuł Sztuka Kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
3: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie, ja.
0: Ma, no i właśnie.
2: Jak wy wyglądacie w ogóle?
4: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w ten nieludzki strój. Ja jestem opuszczony.
5: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
6: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
4: Ubrać tak, no ale... Pole?
2: Jakie pole? Co ty gadasz?
4: Pole?
2: Jakie pole?
6: Wysłałaś nas do labiryntu. Kukurydzy.
2: To trzeba.
5: No, praca w kulturze.
2: Dobra, a jej co się stało?
7: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
5: Ugryzła ją żmija.
2: Tak, ugryzła, przepraszam.
7: Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe, apetyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
6: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
4: O! Może się nareszcie na coś przydać.
7: Na co?
4: No możesz nam pluć na rany. Pomaga.
5: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
6: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
8: Tylko nie z brzegu.
2: Dobra.
6: A czy to jest wypadek przy pracy?
2: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
5: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
0: O, to się pani stało.
5: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
7: A możecie już przestać? Umieram!
2: O, to teraz będę miał.
5: Zaraz cię opatrzymy.
2: W ogóle. No, bo mam takie było. Ale jak?

0: wszyscy już?
1: Idę, idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego, że osobiska znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, mam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
3: Nie, ja. Znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariować może.
0: O, zwariować, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów w zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
4: Myśl, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Paryz stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
4: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
4: Chcesz, że go? No mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy.

0: Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
1: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
2: Przepraszam, przepraszam.
1: O, a pani dyrektor może grać.
3: Nie, nie wierzę, a wy co?
4: Spełniamy marzenia.
2: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę. Proszę.
3: A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
4: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
3: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
2: Nie.
4: Ale poleżeć może.
3: Nie, no koniec próby, w takim...
2: Nie,

0: Dzień dobry. O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale. No wspaniale. No wywołałaś skandal na półbrzeście.
1: Ja? Chyba ty.
2: Ja?
1: No.
2: Że ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniałam, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No,
1: co?
2: Posłyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą marotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom, szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, no wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: No trochę za dużo.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, nie, ja panu pokażę salę.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja robię pretensje, same pretensje, oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale
2: nie. Ja... Co? Kazałaś robić interakcję z publicznością? No. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
4: Ty kochany jest z brzegu!
2: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
4: Ty kochany jest z brzegu!
2: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawo, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on...
3: O, tak czemu się na
1: wie pan co to ja, może panu pokażę salę, dobrze, albo zaprowadzę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez, niech pan idzie.
0: Koncert, byśmy porozmawiali.
1: Dobrze, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
5: Książka telefoniczna.
1: Kto dzisiaj używa książki?
5: Dobra. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! 1.

0: Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Ach, może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczył. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No bo spadochron. No to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może mąż zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
1: Chodź. Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Czyż Piotrek?
0: Cześć.
1: Cześć.
2: O, cześć dziewczyny.
1: Cześć.
2: I Piotruś?
1: Co tam? Jak tam?
3: No.
1: No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
2: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
1: Wow.
2: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
1: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
2: Erotyczną.
1: O, erotyczną, jeszcze lepiej.
2: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
1: No, a pamiętacie dziewczyny, jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
2: A, dobra, czadowo robimy to?
1: Myślicie, że się nada? No. To to nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
2: To co? Na trzy?
1: Ale raz. Z hardkorem.
2: Aha. Raz,
1: dwa, trzy!
4: Wy dziewczyny, a co tu się dzieje?
2: A jak to co?
1: Kuby mamy.
2: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
4: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
2: No to dawaj, dawaj.
4: Wchodzę wczoraj do beceku i Agata stoi z jakąś babą.
2: No i co?
4: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
1: No i pokazałaś?
4: No, pokazałam.
1: No to miałaś pokazać czy nie?
4: No miałam.
2: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
4: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
2: No i?
4: Też tak do mnie właściwie.

0: no i no to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no, wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No weszła, obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
1: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
0: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
1: O Boże, ale odwaliłaś.
0: Ja ciągnę na nasz balkonik.
1: Na fajkę?
0: Na fajkę, a ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
1: Chyba pójdziesz za to na dywan.
0: Kurczę, chodź na balkon. Tajemnicę firmy.
2: Zapalimy.
3: No drumet. O, nie. Pik, pik, pik.

0: teatru Met? Mhm. Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie?
0: No w Drumecie. A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja muszę...
2: do jasnej...
1: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
1: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
1: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
1: Co Miłkowski?
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
1: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
1: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
1: Gówno! Turba! Prywa prylip!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
4: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
3: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
4: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
3: Interesujące.
4: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
3: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
4: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, w ogóle to nie ma w ogóle takiej możliwości.
3: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
4: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku

0: Oczywiście sprawdzamy bezpieczeństwo, to podstawa, ale zacznijmy sprawdzanie od restauracji Bajek. Bardzo proszę.
1: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
2: O!
1: A, to pan.
2: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
1: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
2: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
1: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
3: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
1: Masz świetny pomysł, rozumiem.
3: Tak, no na ile? Już na 5
0: minut. O Maćko! Daj ci spokój, ale się stresowała.
1: To za facet w ogóle był?
0: No, ty wiesz, co to był za facet?
1: No nie wiem.
0: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na 5-lecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle na wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
1: Co?
0: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
4: Ej, zamknąć Dom Kultury!
0: No,
4: przecież
0: nie
4: możecie zamknąć.
0: No mówię wam.
4: Próby.
0: Ale spokojnie. Udało się.
1: O!
0: Zgadnijcie, co pomogło.
4: No, twój urok osobisty.
0: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z Fiutem.
2: Przepraszam, ale co pomogło?
0: No ruchańce z Fiutem, no. Nie, wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my tak robimy ten spektakl, robimy.
4: Próbujemy.
0: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
1: No, dzięki.
0: Okej, no, może tak być, ale mam jeden warunek.
1: Jak?
0: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
5: Ja? Mogę zatańczyć?
3: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
2: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli. To,
3: słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak.
4: No to spełniamy marzenia przecież.
6: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową.
3: Nie.
6: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
0: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
4: A on śpiewa?
1: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
2: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
7: Tylko nie z brzegu!
4: Ja zagram wszystko, co mi każecie. Super, Tomek zrobi aranżę.
6: To ja znowu zaśpiewam.
1: Stop. Ja też mogę zaśpiewać.
4: Tak, uszyjemy super kostiumy.
8: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
3: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
0: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie. To się nie nadaje na 5-lecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
3: Spokojnie.
0: Nie, coś ty,
3: spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
7: Owaga!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonujemy

0: wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej. Jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne. Łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
1: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
0: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
2: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
1: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie, no.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
1: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No, mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
4: No, sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Żyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku w Ołcowku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
5: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
7: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka. Ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany

skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych,

0: i że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
2: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
0: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń

0: upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
1: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11:30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Włocławskiego Ratusza.
2: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
3: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
2: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
4: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
5: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
4: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim

0: W tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
1: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
2: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wieślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
1: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się. Są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami.

0: zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękne też, przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierzyć, że sztuka niejedno ma imię i też talent nie ma wieku. Bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
1: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
0: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie, chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
1: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
1: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
0: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze, jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
1: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
0: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz. Uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić sami sobie korekty nawzajem. Więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystom, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp.

0: Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie lewe ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Włocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy Włocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Włocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy Włocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Włocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego. Jako nauczyciel staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Włocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My, tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie. Że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z

0: możliwości, które są tworzone dla nas z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone z serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci

0: I nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet III wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest w nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma, z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie? I była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie? Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawia ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka skrzydła, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Sanico. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
6: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórko.

0: owe sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
1: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
1: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
0: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na Przok. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów no może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną.

0: tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
1: Jesteśmy w Wtławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która no, jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
0: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnieją żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
5: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wyślarstwa. Podczas

0: wycieczki w Górę Wisły na wysokości Zarzeczewa, 6-osobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
1: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgłowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
2: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się wywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

0: starości i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
2: Zajęcie. Ale to mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą.
0: Co? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne, dyscyplina...
3: Centrum kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co to
1: ma jest. Chyba pani na łebu, co ją chcecie zapierdzić?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. Ale to jest polecenie służbowe, idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
3: Dzień.

0: skarbowym urzędzie.
1: Pan o tym wie, panie dłużnik, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
0: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: spódnicę.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: Mhm. No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym musimy dokonać
1: mienia. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów. Bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No właśnie, też mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i... I ja chętnie panią odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no. 335.
3: O, coś mi się tak
1: nie wydawało. Ja to ty, no, ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
4: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne koperty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na pięciolecie.
1: No, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu. Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
5: Cześć wam. O słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
5: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na pięciolecie Bahadła.
0: No trzeba.
5: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
5: No od razu mi lepiej. Słuchajcie, to może tak, to może zróbmy takie imprezje wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł,
1: nie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
5: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja...

komediowa będzie dobra. I mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć dobra, nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść,

0: bym ci chciała przypomnieć, że tak. Po pierwsze, masz męża, tak? Primo. Sekundo, jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
1: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Calusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś, nie, spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie, w sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem, widzicie to?
0: No.
1: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday to you.
0: Ale widzę tutaj dużo problemów.
1: No, że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
0: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże, i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzielisz się na łeb po prostu.
1: Nie, życie jest okrutne.
0: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
1: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, a to kto znowu?
2: A ja nie wiem.
1: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
1: Jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
0: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z brzegu?
4: Wychodzę z brzegu!
3: Nie z brzegu, nie z brzegu, ze środka. Ameryki.
0: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
1: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
0: Gasza.
1: Gasza nie być good. Not Gasza. Understand? Nie ma Gasza. You don't not Gasza. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach... ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye, bye. Bye, bye.
0: Bye, bye.
2: Zawsze. Bye, bye, bye, bye. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
1: Daj spokój. Szansa, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No, a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał. Masz coś?
2: Zawsze mam.
1: No dobra.
2: Czekaj. Scenariusz. No. Nawet piosenki mam tutaj. O,
1: ta?
2: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
1: No to...

0: Nie, no mi się nie podobało. Mi się naprawdę nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście. Niech nosi to tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
0: No i nareszcie gadasz jak ludzie. Zobacz, cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak zasłużył.
2: Nie, wiecie co? To ja się poddaję. Ja nie. Ja
0: już ma, no i weź się oddaję.
1: Jak wy wyglądacie? Jak wy wyglądacie w ogóle?
3: To jest upokarzające. Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w te nieludzkie stroje. Ja jestem opuszczony.
4: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
5: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młodej. Marzyłeś o tym?
3: Ubrać tak, no ale... W pole?
1: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
3: Pole?
1: Jakie pole?
5: Wysłałaś nas do labiryntu kukurydzy.
1: No trzeba.
4: No, praca w kulturze.
1: Dobra, a jej co się stało?
6: Nareszcie się ktoś zainteresował. Zanim umrę.
4: Ugryzła ją żmija.
1: Tak, ugryzła, przepraszam.
6: Żmija! Żmija! Zaraz u mnie naprawdę jesteście mało empatyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
5: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
3: O! Może się nareszcie na coś przydać.
6: Na co?
3: No, możesz nam pluć na rany. Pomaga.
4: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
5: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu!
7: Tylko nie z brzegu!
1: Dobra, dobra, a czy to jest wypadek przy pracy?
5: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
4: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
5: O, co się pani stało?
4: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje?

0: już właśnie
1: idę, idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego, Basia, że osobiska znaczy się kukurydzy.
2: Słuchajcie, cześć, mam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
3: Czego?
2: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
2: Eminka.
1: Co gram?
2: No i dobrze. No i będziemy zacznie.
3: Ja! Znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym wreszcie chciał zostać wykorzystany.
2: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
2: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału!
2: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariowań
2: może. O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
0: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
0: Czy mnie kto wołał?
1: Mama.
0: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę

0: cztery, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
1: Zamęście, to jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
0: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
1: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Paryz stara się o ciebie.
0: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
1: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
0: Ujmy? Ba, owszem, przyrost, boć to przecie z mężczyzną zażby przybywa kobiecie.
1: Chcesz, że go, no mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku.
2: Bądź zdrowa. Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
0: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
1: Przepraszam.
0: O, a pani dyrektor może grać! O!
3: Nie wierzę, a wy co?
4: Spełniamy marzenia.
5: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisałam jej piosenkę.
3: Proszę. A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
4: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
3: No dobra, dobra. A to w ogóle gra?
5: Nie.
4: Ale poleżeć można.
3: Nie, no koniec próby w takim...
5: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.

0: Dzień dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś...
2: No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
1: Ja? Chyba ty!
2: Ja?
1: No!
2: Czy ja? Nie, no właśnie ty.
1: Jak ja?
2: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
1: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
2: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
1: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniały, że coś tam.
2: No, a ty co odpisałaś?
1: No nie pamiętam.
2: No to czytaj.
1: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad, będzie cudownie.
2: No, tak co? A słyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
1: Nie, jestem debilem komputerowym.
2: No to wyobraź sobie, że tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a o swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów, no.
1: Ale przecież ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
2: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
1: Ja nie jestem.
2: No ale powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
0: No, niezłe z ciebie, ziółko.
1: A to pan, w czym mogę pomóc?
0: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
1: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie oświetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem co pan
0: Przepraszam.
1: Chce. No.
0: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
1: no,
0: to...
1: trochę za dużo.
0: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
1: Nie no, nie, ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście. Ja mam pretensje, same pretensje. Ku! A! Oczywiście.
1: Ale Agnieszka, ale...
2: Nie, co? Co? Kazał?

0: kazałaś robić interakcje z publicznością? Mhm. Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
1: Ty kochanie z brzegu!
0: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
1: Ty kochanie z brzegu!
0: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa, a on nie! Nie z tego brzegu, dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on... O, tak czemu się na
2: Wie pan co, to ja może panu pokażę salę, dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez, niech pan idzie.
3: Koncert, byśmy porozmawiali.
2: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji.
4: Książka telefoniczna.
2: Kto dzisiaj używa książki telefonicznej?
4: Dobra. Ciekawe, ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Pewnie z 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni. No jak to, po co? No po spadochron. No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może mąż zrobię ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. A gdzie pracuje? No w drumecie, no. O, do widzenia. Zabawa.
5: Jakoś. Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
3: Cię.
6: Cześć.
5: Cześć.
6: O, cześć dziewczyny.
5: Cześć.
6: I Piotruś?
5: Co tam? Jak tam?
6: No.
5: No właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
6: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
5: Wow.
6: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
5: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
6: Erotyczną.
5: Ha, erotyczną, jeszcze lepiej.
6: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
5: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
6: A, dobra, czadowo robimy to!
5: Myślicie, że się nada?
6: No.

0: jaka fontanna. No, i Trevi to nie jest. Ale wykąpać się można.
1: Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
2: To co? Na trzy?
0: Ale raz. Z hardkorem.
2: Aha. Raz,
0: dwa, trzy!
3: Hej, dziewczyny! A co tu się dzieje?
2: A jak to co?
0: Kuby mamy.
2: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
3: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
2: No to dawaj, dawaj.
3: Wchodzę wczoraj do Beceku i Agata stoi z jakąś babą.
2: No i co?
3: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
0: No i pokazałaś?
3: No, pokazałam.
1: To miałaś pokazać czy nie?
3: No miałam.
2: No nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
3: No już wam tłumaczę, więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
2: No i?
3: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no, wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała. No i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
2: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
3: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
2: O Boże,
3: ale odwaliłaś. Ja ciągnę na nasz balkonik.
2: Na fajkę?
3: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
2: Chyba pójdziesz za to na dywan. O,
0: chodź,
3: kurczę,
0: chodź na balkon.
3: Tajemnicę firmy.
0: Zapalimy.
4: No drumet, o.

0: dobry, Matt. Mhm. Pracuje u was Fiukowski?
1: Na gdzie?
0: No w Drumecie. A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z której was pracownik pożyczył spadochron. Mhm. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiukowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja
2: dobre, muszę... do jasnej!
1: Poczekaj! Cicho!
2: Ile można gadać przez telefon?
1: Cicho!
2: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
1: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
2: No właśnie! Miłkowski!
1: To Miłkowski!
2: No Miłkowski pożyczył spadochron!
1: Drugi?
2: Nie! Ten sam!
1: We dwójkę pożyczyli!
2: Nie! Pomyliłam nazwiska!
1: Gówno! Tupa! Prywa Prylip!
3: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
2: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?

0: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości, a u pani jest mnóstwo zakamarków.
1: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
0: Interesujące.
1: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
0: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć dom kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
1: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć domu kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
0: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
1: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzamy od restauracji Wajchler.
2: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
3: O!
2: A, to pan.
3: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
2: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
3: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
2: O! To nie była ani śmieszna, ani zabawna, ani w ogóle żadna, wiesz?
4: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
2: Masz świetny pomysł, rozumiem.
4: Tak, no na ile już? Na pięciolecie.
1: O Maćka, dajcie spokój, ale się zestresowała.
2: To za facet w ogóle był?
1: No, ty wiesz co to był za facet?
2: No nie wiem.
1: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. No. I że chce zamknąć Dom Kultury.
4: Co?
1: No zamknąć w ogóle, żeby wszystko...
4: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
1: Przecież no mówię wam.
4: Próby.
1: Ale spokojnie. Udało się.
4: O!
1: Zgadnijcie, co pomogło.
5: No, twój urok osobisty.
1: Troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
4: Przepraszam, ale co pomogło?
1: No ruchańce z fiutem. No.
4: Co?
1: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień, kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my no tak, tak robimy ten spektakl, robimy.
6: Próbujemy.
1: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
2: No, dzięki.
1: Okej, okay. No, może tak być, ale mam jeden warunek.
2: Jak?
1: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle.
4: Ja? Mogę zatańczyć?
7: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
3: Czy ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
7: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak.
2: No to ta. Wymarzenia przecież.
8: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
7: Nie, nie, nie, nie!
8: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
1: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
6: A on śpiewa?
2: A, śpiewa, to ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
3: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
9: Tylko nie z brzegu!
6: Ja zagram wszystko, co mi każecie.
10: Super, Tomek zrobi aranżę.
8: To ja znowu zaśpiewam.
2: Ja też mogę zaśpiewać.
8: Tak, uszyjemy super kostiumy.
6: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
7: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
1: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
7: Spokojnie.
1: Coś ty.
7: Spokojnie. Możemy chyba wszystko. Bo pan

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny

0: piękny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka. Ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj. No i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się tam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie i no, w sumie z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo i szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
2: Czym jest dla pani sztuka?
4: No sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
2: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
4: Czyła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
0: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
5: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady

0: odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
1: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na Przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
0: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
2: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, ale również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
0: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
1: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na Przok. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają takie odpady.
2: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności i tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Saniko. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem

0: natomiast ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętów prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętów w lewo w Jagiellońską.
1: Jesteśmy w Wtławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
1: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
0: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. Jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
3: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
0: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
4: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnieją żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
5: Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
6: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i pluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają

0: doskonałe warunki do namnażania się.
1: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych

0: zdarzenia.
1: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie Zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
2: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
1: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
3: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło pięciu wioślarzy, którzy no, trenowali pewnie do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacjach, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim gościem jest Adrian Kiszka, artysta, malarz oraz nauczyciel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na sam początek zacznijmy od tego, że we Włocławku dużo się dzieje pod względem artystycznym, nawet w Liceum Sztuk Plastycznych. Aktualnie są ferie zimowe. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki program ferii?
1: Program ferii działa od poniedziałku do piątku dla wszystkich dzieci od 4 do 8 klas z Włocławka. Jest to niesamowite wydarzenie, dlatego że w pełni za darmo dla wszystkich dzieci, gdzie od godziny 9 do godziny 13 wszyscy możemy się spotkać, możemy bawić się, są udostępnione wszystkie sale od fotografii, od rzeźby, od malarstwa, od rysunku, więc młodzi ludzie mogą już stać się przysłowiowymi adeptami sztuki i młodymi artystami i zobaczyć, jak to będzie później. Więc to jest taki bardzo piękny start, gdzie możemy malować, możemy przeżywać sztukę wspólnie, słuchać muzyki. Wczoraj było przepiękny dzień, w którym projektowaliśmy rzeczy użytkowe. I proszę uwierz, że sztuka niejedno ma imię. I też talent nie ma wieku, bo młodzi ludzie mają ogromny talent. Zauważyłem, że tutaj w tych mniejszych miejscach jest mnóstwo utalentowanych dzieci i to jest super trampolina do sukcesu już w tych młodych latach, żeby uwierzyli w siebie i zobaczyli, jakie mają możliwości i predyspozycje, które mogą wykorzystać w późniejszym życiu.
0: Czy któraś dziedzina sztuki przyciąga więcej młodych osób?
1: Wiesz co? Nie, dlatego że żywnie zainteresowane są dzieci wszystkim dosłownie. Chłoną wszystko jak gąbka, więc to jest najpiękniejsze. Tysiące, miliony pytań odnośnie wszystkiego. I po prostu mamy super frajdę jako nauczyciele. Nauczyciele specjalnie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, z różnych zakątków Polski, żeby poświęcać swój czas dla dzieciaków.
0: Warto również zaznaczyć, że są to zajęcia zupełnie bezpłatne i odbywają się co roku.
1: Dokładnie tak. I jeszcze mało tego, oprócz właśnie ferii mamy również w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku zajęcia z ogniska artystycznego, gdzie jeżeli komuś się spodoba, może przychodzić we wtorki, w czwartki od godziny 15:30 do 17:30, również bezpłatne, więc to są wydarzenia dla dzieci, które mogą się rozwijać kreatywnie.
0: Czy są takie dzieci, które przychodzą, które nie miały do czynienia ze sztuką?
1: Są. Są oczywiście, że tak, ale pracowitość i ta żyłka zawziętości w dochodzeniu do sukcesu, chęci zmienienia swojego życia na lepsze jest bardzo piękna i pokazują, że jednak można zmieniać coś i malować, rysować, zacząć nawet nie mając talentu, prawda?
0: Często wielu rodziców myśli, że zajęcia artystyczne jako o miłym dodatku, ale jak realnie mogą wpływać te zajęcia na rozwój dziecka?
1: Przede wszystkim jest to kształtowanie wyobraźni, również w dobie mediów społecznościowych, gdzie jesteśmy wręcz przebodźcowani, kolokwialnie mówiąc, tymi wszystkimi krótkimi filmami. Jest to na pewno odskocznia do spokoju. Jest to na pewno, działają te zajęcia terapeutycznie wręcz, uspokajająco na te dzieci, co jest wręcz przepiękne, dlatego że one potrafią skupić się na rysunku, na malarstwie, spędzić czas. Mało tego, to są też wydarzenia, w których poznajemy inne osoby, poznajemy ludzi, którzy również lubią sztukę, dzieciaki nawiązują kontakt, nie muszą myśleć, o czym będą rozmawiać, bo automatycznie rozmawiają o malarstwie, o rysunku, o rzeźbie, o fotografii, więc ten wspólny język wartości nabywają i zaczynają rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, tworzyć i robić

0: sami sobie korekty nawzajem, więc nauczyciel po prostu, który przebywa z tymi dziećmi, uśmiecha się i również miło spędza czas.
1: Przejdźmy teraz do trendów. Jakie trendy będą królowały w tym roku w sztuce?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że trendy również są warunkowane i kształtowane przez instytucje kulturalne. Natomiast artyści, którzy mają swój język, prezentują je na ten język na grupach społecznościowych bądź wystawiają się. Natomiast to, co trafia na aukcję, jest czymś bardziej sprzedażowym, więc sztukę sprzedażową od tego, co rzeczywiście jest w trendach, należy oddzielić. Przede wszystkim skupił się bym na sprawdzaniu wydarzeń typu jakieś artfery, jakieś właśnie targi sztuki, na których prezentowana jest sztuka niezależna, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście sztukę. W Polsce z pewnością wiedzie prym surrealizm magiczny, gdzie właśnie wyobraźnia wiedzie prym, prawda?
1: Często młodzi ludzie marzą o zostaniu artystą, ale często słyszą takie zdanie, że jest to nieopłacalne. Czy w dzisiejszych czasach warto nim zostać?
0: To jest stereotyp. Wręcz pozbądźmy się stereotypów i takiego konserwatywnego mówienia. Wszystko, co nas otacza, musi być na początku stworzone przez artystę, designera, projektanta, a dopiero później wdrożone i stworzone przez, dajmy na to, rzemieślnika, prawda? Więc malarstwo nie jest tylko i wyłącznie na przestrzeni kartki czy na płótnie. Malarstwo może być na twojej kurtce, na płóciennej torbie, może być użytkowe. Możemy jako artyści projektować opakowania, możemy projektować plakaty, możemy projektować wizytówki, billboardy, możemy malować na ścianach w domu, więc tych form jest miliony i na wszystkim można zarabiać. Jeżeli artysta namaluje swój obraz, to może go powielić na wydrukach i sprzedawać z kolei wydruki, więc tak jak wiemy, wystarczy tylko chcieć, wystarczy mieć pomysł na siebie i można monetyzować to, dywersyfikować i skalować, więc po prostu trzeba tworzyć, robić to, co się kocha, a wszystko przyjdzie z czasem.
1: A jakie są jeszcze mity na temat artystów?
0: Na pewno mit, który chciałbym obalić, to, że artyści mają dwie ręce bądź bujają w obłokach. Artysta przede wszystkim w dzisiejszej dobie jest przedsiębiorcą, który nawiązuje kontakty z galeriami, z muzeami, działa w internecie. Artysta to przede wszystkim pracowity człowiek, który musi raz, że poświęcić swój czas na namalowanie, na zaprojektowanie całego obrazu, później na stworzenie zdjęć, oprawę, na przygotowanie całej oprawy wizualnej i dopiero sprzedaż, która później wiąże się z reklamą tego, więc to jest cały proces. Więc artysta jest przede wszystkim pracowitym człowiekiem.
1: Porozmawiajmy jeszcze o artystach, którzy pochodzą z Wrocławka, ponieważ jest tutaj całkiem ich sporo.
0: Jest mnóstwo, drodzy wrocławianie, macie bardzo dużą kulturę sztuki. Wrocławek jest nierozerwalnie związany ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym. Patrzmy fajans. Tutaj na przykład pochodzi pan Dawid Woliński, znany z programu Top Model, prawda? Tutaj pani Maryla Rodowicz się wychowywała w młodych latach. Tutaj mamy wybitnego, jest rok wybitnego noblisty od witaminy C, ale to musicie, drodzy wrocławianie, sami poszukać. Mamy tutaj najstarszą we Wrocławku, najstarszy witraż. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych. Także ja jestem tylko częścią tego całego świata artystycznego jako nauczyciel. Staram się tworzyć młodych adeptów sztuki, którzy będą wychodzili i będą rozsławiali to miasto. Ale przede wszystkim musimy położyć większy nacisk na sztukę. Przede wszystkim, bo co jest najpiękniejszego we Wrocławku? My ludzie, bo to my ludzie tworzymy to miasto.
1: A co byś powiedział osobie, która boi się tej oceny i krytyki, żeby wyjść do szerszego grona odbiorców?
0: To krytyka jest nierozerwalnie związana z naszym zawodem. My tworzymy

0: Tworząc sztukę, wystawiamy się na ocenę publiczną. Jest to naturalne. Musimy się z tym liczyć, że nie tworzymy tego do szuflady, tylko tworzymy to dla ludzi. A skoro dla ludzi, to jesteśmy troszeczkę jak mnisi, którzy poświęcają swój czas, aby dawać swój cenny czas innym. I to jest najpiękniejsze w naszym zawodzie, że fakt, wystawiamy się na ocenę publiczną, ale rzeczywiście musimy się z tym liczyć.
1: Żyjemy aktualnie w dobie sztucznej inteligencji. Czy to narzędzie jest realnym zagrożeniem dla artystów?
0: Nie, jest pomocne, przyspiesza wiele rzeczy. Wszystko jest dla ludzi inteligentnych. Warto podkreślić, abyśmy mądrze z tego korzystali. I tak jak sztuka była, tak jest i tak będzie. Od lat 90., przepraszam, że tak powiem, ale urodziłem się w 91 roku. No, postęp technologiczny jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jest naprawdę bardzo szybki, szybko się bardzo rozwija. I proszę mi wierzyć, że mógłbym nawet przytoczyć słowa Platona, że już Platon wiedział, że prawdziwa mądrość bierze się z zrozumienia, a nie bezmyślnego konsumowania wiedzy, bo mądrość bierze się ze zrozumienia i świadomości, prawda? Czyli bądźmy świadomi z możliwości, które są tworzone dla nas, z myślą o nas, abyśmy przyspieszyli swój czas i swoją pracę, ale nasz talent jest najważniejszy, więc nie pozwólmy, aby AI w 100% odebrała nam naszą sprawczość, naszą twórczość, prawda? To są na ten czas takie kalkulatory, do których wszystko wpisujemy, które dają nam odpowiedzi. Natomiast i tak my podejmujemy decyzję, co zostawiamy, co odejmujemy. Jeżeli któryś z artystów korzysta z tego, prawda? To niech robi to mądrze, żeby to nie było rzeczywiście AI, tylko żeby to było jego, przefiltrowane przez jego wyobraźnię, przez jego wnętrze, żeby to było tworzone serca, a nie tworzone z AI.
1: A czy właśnie publikowanie swojej twórczości w mediach społecznościowych jest pomocne?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo gdyby nie dzięki mediom społecznościowym mamy możliwość i dostęp raz, że do szerszego grona ludzi, mamy możliwość kontaktu z innymi artystami, którzy mieszkają w innych miastach, więc powiem uczciwie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwiej artystom dochodzić do sukcesu jak w dzisiejszej dobie. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki grupom, dzięki temu, że mamy możliwość napisać i odezwać się do wybitnych artystów, wybitnych galerii, nawiązać współpracę zagraniczną, więc miejsce, w którym żyjemy, na przykład we Włocławku, nie skreśla nas, nie klasyfikuje w żadnym wypadku. To jest miejsce, w którym żyjemy, ale możemy odzywać się do wszystkich i gdzie tylko chcemy, wystarczy chcieć.
1: Czyli tak naprawdę ze sztuką każdy może rozpocząć swoją przygodę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Super. I tym akcentem dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Adrian Kiszka, artysta, malarz i nauczyciel.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: 27. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Sztuki Współczesnej odbywa się cykl warsztatów twórczych dla seniorów. Partnerem inicjatywy jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania trwają po 3 godziny w przyjaznej atmosferze z poczęstunkiem. Dziś seniorzy tworzyli mozaikę.
1: Mamy bazę ze sklejki. Głównym elementem jest pośrodku umieszczone lustro. I wykonywana dookoła ramka właśnie w technice mozaikowej jest wykonywana z różnych materiałów. Jest to igres mozaikowy, szklane elementy, szkło typowe, takie szkło witrażowe, nieprzeźroczyste. Natomiast narzędzia, które tutaj są potrzebne, to i szczypce do glazury, i nożyki typowe do szkła, do cięcia szkła. Oczywiście okulary zabezpieczające oczy, co jest tutaj bardzo istotne, łamacz do szkła. Różne narzędzia też do szlifowania tych krawędzi, żeby jednak palce były bezpieczne.
2: Opowiedzmy o pracach wykonywanych przez panie. Co jest z nich ciekawego? Widzę, że każda jest inna, każda ma z pań ma inne poczucie sztuki.
1: No, tak jak każdy człowiek ma inne poczucie sztuki, co innego w duszy gra, inna kolorystyka, inny temperament i to bardzo przekłada się na to, co tworzymy, tak? To bardzo widać po pracach artystów i widać też właśnie po pracach pań. Jedne prace są gdzieś takie bardziej stonowane, ułożone, statyczne, inne są bardziej dynamiczne, abstrakcyjne. Jest tam taki pozorny chaos, ale jest on tak naprawdę gdzieś tam poukładany.
0: Zajęcia były świetną okazją do artystycznego wyrazu, który polegał na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki, wzorów lub obrazów.
3: Ja po prostu tu chodzę na wystawy różne, no nie, i była właściwie ta ulotka, no i po prostu tak weszłam, bo ja lubię takie innowacje, a dzisiaj robimy coś pięknego, lustra, no nie. Ojej, no po prostu tu jest tyle do pracy, przecież ja i chawię ręce i tam chodzę. Jeszcze dzisiaj koleżance mówię, że to mnie mięśnie bolą, bo żeśmy robiły gimnastykę, no nie? Ale trzeba się ruszać, bo ruch to zdrowie.
2: Czym jest dla pani sztuka?
3: O, sztuka, no ja mam wiele pasji, no nie? No sztuka inspiruje, sztuka, ja idę po mieście, ja czuję, że ja fruwam, no nie? Nie wiem, dzięki sztuce, no nie? Nie mam skrzydeł, ale sztuka uskrzydla, no nie? No.
4: Skończyłam 90 lat i odkryłam swój talent w takim późnym wieku, ale jestem szczęśliwa, zadowolona. Mam bardzo dobre towarzystwo, które mnie wciągnęło tutaj, no i coraz większe sukcesy odnoszę. Tak sama z siebie jestem bardzo zadowolona.
2: Właśnie, proszę opowiedzieć, co pani wykonuje i opowiedzieć o swojej pracy. Co ona przedstawia? Widzę mozaikę.
4: No mozaikę, tak, no właściwie to tak różnie, jak to można powiedzieć, komponuję tak w własnym zakresie. Co mi się sam coś do oczu przyjdzie, no to zrobię sobie.

0: w sumie, z czego jestem też zadowolona, no ale postępy są coraz lepsze, z czego jestem zadowolona bardzo. I szczęśliwa, że w tym wieku jeszcze odnalazłam swoje zainteresowania.
1: Czym jest dla pani sztuka?
0: No, sztuka jest no, czymś takim wspaniałym. Rozwija umysł, rozwija no, człowiek rozwija się pod każdym jednym względem.
1: Rozumiem, że zajęcia się pani podobają. Czy będzie pani uczestniczyła w kolejnych tego typu warsztatach?
0: Czuła, o ile siły i zdrowie pozwolą dalej. Będę kontynuować.
2: Kolejne warsztaty odbędą się 20 sierpnia. Uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania.
3: Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Do naszej redakcji dociera wiele zgłoszeń dotyczących pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wszystkie odpady są odbierane przez spółkę Saniko. Tak jest między innymi przy ulicy Bojańczyka, gdzie od kilku dni pozostają okna po demontażu. Przedstawiciele spółki podkreślają, że nie każdy odpad pozostawiony przy miejscu zbiórki można zakwalifikować jako wielkogabarytowy.
4: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że no, mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów no, nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj u nas na przoku w Ołcowku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, no to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Podobne sygnały docierają również do Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze w sprawie nieprawidłowo pozostawionych odpadów interweniują nawet kilkaset razy w roku.
5: Tę konkretną interwencję przy ulicy Bojańczyka, ona miała miejsce bodajże 5 sierpnia, dotyczyła pozostawienia odpadów w pasie drogowym. I ta interwencja została zrealizowana w taki sposób, że został sporządzony odpowiedni meldunek porządkowy, który został skierowany, wysłany do zarządcy drogi. Tak ta interwencja została zakończona. Natomiast podobnych interwencji związanych z pozostawianiem różnego rodzaju odpadów na terenie miasta w różnych miejscach, w tym roku było około 150. I te interwencje dotyczyły pasów drogi, terenów prywatnych, terenów na terenach spółdzielni mieszkaniowych, strażnicy miejscy każdorazowo, również terenów stricte prywatnych. Strażnicy miejscy za każdym razem, gdy taką interwencję otrzymują do realizacji, jadą na miejsce, oceniają ją i decydują, w jaki sposób ją następnie procedować. Strażnicy są na tyle dociekliwi, że potrafią dojść do tego, kto konkretne odpady pozostawił. Ostatnia taka historia miała miejsce bodajże 2 dni temu przy ulicy Świętego Antoniego. Mieszkaniec, który pozbył się odpadów właśnie w taki mniej więcej sposób, został ukarany mandatem karnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wysokość kar, czyli nakładanych mandatów karnych, to jeżeli ktoś pozbędzie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, czyli niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może narazić się na mandat karny w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli pozbędzie się odpadów w taki sposób, że według oceny strażnika dojdzie do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tutaj kara jest dużo wyższa i wynosi 500 zł.
3: Saniko przypomina, że przed wystawieniem odpadów warto sprawdzić zasady ich kwalifikacji. Nie wszystkie rzeczy pochodzące z remontów czy porządków można zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych, a tym samym objąć odbiorem w ramach organizowanych zbiórek.
4: Zbiórki, które prowadzimy na mieście Włocławek, to jest zbiórka wielkogabarytów i elektrosprzętu. Jest ona zrobiona specjalnie tutaj dla mieszkańców, żeby nie musieli przyjeżdżać tutaj z odpadami na PSZOK. Odpady, jakie możemy wystawiać przy pergolach bądź w miejscu ogólnodostępnym dla specjalistycznego sprzętu, są to meble oraz elektrosprzęt taki na przykład jak właśnie zmywarka, pralka, lodówka. Takie odpady możemy wystawić właśnie w tych miejscach ogólnodostępnych, żeby mógł sprzęt dojechać. Jeśli jest tutaj domek, no to wystawiamy przed posesję, dzwoniąc wcześniej do naszego działu obsługi klienta i wtedy po prostu na taką bezpłatną usługę nasi pracownicy jadą i odbierają.

0: zawierają takie odpady.
1: Proszę Państwa, jeżeli mamy zamiar pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie tego rodzaju odpadów co najwyżej jeden dzień przed wyznaczonym terminem tego harmonogramu zbiórki. Dużo wcześniejsze wystawienie odpadów może rodzić różnego rodzaju niekorzystne następstwa. Być może dojdzie wtedy do zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności. I tutaj właśnie trzeba się liczyć z tą wyższą karą.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek oraz zasad segregacji i kwalifikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 18 06.
3: Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską.
4: Jesteśmy w Włotławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jest 12. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu. No ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację.
6: I tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnę żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
3: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej Włocławskiego Ratusza. Zarząd Wocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje

0: cykliczne spotkanie z mieszkańcami poszczególnych bloków. Pod koniec lipca prezes spotkał się z lokatorami bloku przy Placu Wolności. Jednym z poruszonych problemów były owady, które pojawiły się w piwnicach, na klatkach schodowych, a ostatecznie także w mieszkaniach. Prezes zapewnił, że niezwłocznie zostanie przeprowadzona dezynsekcja. Mieszkańcy twierdzą jednak, że problem nie zniknął. Okazuje się, że całkowite usunięcie owadów może zająć nieco więcej czasu.
1: Niezwłocznie po spotkaniu z mieszkańcami zleciliśmy i przeprowadziliśmy dezynsekcję w bloku. Teraz zostają martwe robaki sprzątane. Na poniedziałek zlecona jest kolejny zabieg. Podczas tego zabiegu zostaną opryskane piwnice, klatki schodowe i opaska wokół bloku. Będzie to taka kompleksowa dezynsekcja przeprowadzona w bloku w Placu Wolności 8x9. Mamy też prośbę do mieszkańców, aby nie wyrzucali przez okna odpadków, nie karmili gołębi ziarnami, ponieważ powoduje to, że zarówno szczury, jak i bluskwy i inne robaki rozprzestrzeniają się i mają doskonałe warunki do namnażania się.
0: Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się prosaków, należy odciąć je od źródeł pożywienia i wody, uszczelnić potencjalne drogi wejścia do mieszkania oraz dbać o rygorystyczną czystość w miejscach szczególnie narażonych, takich jak kuchnia czy łazienka. 13 sierpnia 1906 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego wioślarstwa. Podczas wycieczki w górę Wisły na wysokości Zarzeczewa sześcioosobowa łódź Kmicic znalazła się na kursie statku pasażerskiego Kurier. Według relacji kapitan statku dopuścił do zbyt bliskiego podpłynięcia do łodzi. Wskutek fali wytworzonej przez parostatek łódź znalazła się pod wodą. W nurcie rzeki zginęło 5 wioślarzy. Dziś Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie odsłoniło tablicę upamiętniającą to tragiczne zdarzenie.
2: Pierwszy pomysł był taki, żeby reaktywować krzyż, który stał na skarpie zarzeczewskiej. Niestety w tej chwili nie ma tam dostępu do jazdu, dlatego decyzją naszą zostało, że tutaj, w miejscu, gdzie mamy swój klub, gdzie większość mieszkańców się przewija, to było takie miejsce, gdzie będzie efekt naprawdę zrobić swoje, bo każdy przechodząc tutaj zawsze zagląda czy w gabloty na zdjęcia, w tej chwili będą mieli to. A to, że upamiętnić trzeba tych ludzi, no po prostu akurat jest 120-lecie ich śmierci, akurat dzisiaj 13 sierpień. Ale powiem tak, my co roku chodzimy na cmentarz, na grób, na dzisiaj rano też byliśmy i zapalamy lampkę, no bo pamiętamy o tych. No. Ja akurat w swoim wieku my żeśmy pływali do tak zwanego krzyża, bo nie było tamy i też żeśmy to mile wspominali, bo to no, był najdalszy odcinek od naszej przystani, od Zgowiączki, gdzie tam żeśmy dopływali.
3: Powiedzmy też może dwa słowa na temat samej tej tragedii. Wspominał pan, że przy dzisiejszej technologii do tej tragedii prawdopodobnie by nie doszło.
2: Powiem tak, na pewno nie byłaby to tragedia. Owszem, mogliby się przywrócić, ale łódź, w tej chwili nowe łodzie są z tak zwanych komór i one są niezatapialne. I w tym momencie nawet jest inna technika utrzymywania nóg w podnóżku. Inne buty, inne zabezpieczenia. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. W tej chwili łódź bez trenera na motorówce nie wypływa. Musimy dbać o po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci, bo przede wszystkim w tej chwili to my mamy, zajmujemy się dziećmi i młodzieżą.
0: W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli prezydent Wrocławka oraz przedstawiciele Rady Miasta.
4: 120 lat temu doszło do największej tragedii w historii tak naprawdę międzynarodowego wioślarstwa. W wyniku tak naprawdę działań z innego okrętu, który przepłynął prawdopodobnie zbyt blisko, życie straciło 5 wioślarzy, którzy no, trenowali do zawodów albo dbając o swój rozwój. Ja jestem bardzo dumny z faktu, że członkowie WTW pamiętają o takich chwilach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko momenty triumfu, nie tylko momenty, kiedy zdobywa się medale, ale też ważna jest pamięć o tych pokoleniach, które już odeszły i o sytuacje, które miały miejsce w tym wypadku 120 lat temu.
0: W katastrofie zginęli Wacław Kowalewski, Ludwik Francki, Karol Szałwiński, Mieczysław Janowski oraz sternik Jan Janczewski. Uratowali się jedynie Przemysław Kowalewski i Stanisław Bardyński.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów

0: używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Co robisz?
1: Sprzątam garderobę po wczorajszym spektaklu, bo mnie to uspokaja.
0: A to ci pomaga.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest bardzo uspokajające.
0: To ładne.
2: Dzięki. Ale tu mają pięknie. Coś jakby luksusu.
3: No. A podatków nie płacą.
0: Co? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czym możemy pomóc?
2: Urząd Skarbowy. Krystyna nie mogę i Niesława nie mogę. Zalegają państwo z podatkami. 135 268 zł.
1: To jest niemożliwe. My płacimy wszystko na bieżąco.
0: Proszę pani, koleżanka chciała powiedzieć, że mamy bardzo skrupulatną księgową. Bardzo skrupulatną.
1: Żeby nie powiedzieć upierdliwą.
0: Koleżanka się przejęzyczyła, chciała powiedzieć, że to niemożliwe. Finanse publiczne,
3: przez
0: dyscyplina,
3: Centrum Kultury. Zgadza się?
2: No, to musimy dokonać zajęcia mienia. Sprawdzaj, co to
1: ma. Chyba panie na łeb upadło. Co ją chcecie zabierzyć?
2: O, jeszcze mandacik za obrazę urzędnika państwowego.
0: Proszę pani, koleżanka się przejęzyczyła i chciała powiedzieć, że idzie na górę do księgowości sprawdzić, czy wszystko się tam zgadza. To jest polecenie służbowe. Idziemy na górę. Idziemy na górę.
1: Zaraz, tylko nam to nic nie zabiera.
0: Dzień.

0: Pan o tym wie, panie dłużniku, że ten świat mi się zdaje potworny. Tak miało być pięknie, a wszystko znów wraca do normy.
1: Przychodzisz, spisujesz, plombujesz, choć w gardle cię dławi z rozpaczy. Na pewno mnie rzuci kamieniem, gdy w drzwiach mnie znowu zobaczy.

0: miejsce.
1: Koleżanka chciała powiedzieć, że właśnie wracamy z księgowości, wszystko sprawdziłyśmy, nam się wszystko zgadza, na pewno się panią zawieruszyły jakieś dowody wpłaty.
2: Nam się nic nie mogło zawieruszyć, bo my mamy system i AI.
0: Aha, jaki urząd, taki system?
1: No to skoro się nic nie zawieruszyło, to na pewno zaistniała jakaś pomyłka, to trzeba naprawdę wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić.
0: Dobra, mają panie na nas jakieś papiery?
3: Oczywiście, proszę pani.
2: Dla pani mandacik za obrazę urzędnika państwowego, a tutaj stosowne dokumenty, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, proszę pani, ale tu jest napisane Brzeskie Centrum Kultury.
3: No, a gdzie ja jestem?
0: W Brzeskim Centrum Kultury.
2: No, w związku z tym proszę musimy pani dokonać
1: miny. Nie, proszę pani, bo ja nie chcę być niegrzeczna. Naprawdę, nie robimy sobie z pań żartów, bo to Brzeskie Centrum Kultury, w którym obecnie jesteśmy, jest w Brześciu Kujawskim.
0: Nie, no Ameryka odkryła.
2: No ale robią sobie z nas pani jakieś żarty?
1: Nie, nie, nie, naprawdę nie. Bo to pismo, zobacz, jest do Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
0: Nie, no po prostu rozgarnięcie, to jest pani druga natura.
3: No, no właśnie, coś mi się tak wydawało, że jakoś tak długo jedziemy.
0: Nie, to 350 km stąd, a gdzie panie mają siedzibę Urzędu Skarbowego?
2: No w Brzegu, ale zaufałyśmy nawigacji.
0: Zaufanie to podstawa.
1: Czy ja mam w takim razie rozumieć, że sprawa została wyjaśniona i ja chętnie pani odprowadzę do drzwi, tak?
3: Jezusie Nazareński, przecież nie rozliczą nam tej delegacji.
0: Niech się pani nie martwi. To nie jest 350. O, no, no. 335.
3: O, to coś mi się tak
1: prostu nie podobało. To ty, nawigacja. Ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. No jak można pomylić?
0: 50 kilometrów.
1: Jak można pomylić Brześć Kujawski z Brzegiem? Przecież to jest na dwóch różnych krańcach Polski.
0: Ale czy ty pamiętasz, że jak zaczynałyśmy tutaj działać, to dostawałaś piękne

0: oferty zaadresowane do dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
1: No było tak, rzeczywiście. No widocznie Poczta Polska też zaufała nawigacji.
0: Słuchaj, ja potrzebuję jakiegoś artystycznego wyzwania. Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły myśleć o spektaklu na 5-lecie.
1: No, no, najwyższy czas, słuchaj, najwyższy czas. Ale ja myślę, że wiesz co, że to musi być komedia.
0: W życiu? Żadna komedia. Ja się nie zgadzam na żadną komedię. To musi być romantyczne, musi być o wzruszeniach, no i musi być trup. Bo jak ja robię spektakle, to w każdym jest jakiś trup.
1: Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, daj spokój w ogóle.
2: Cześć wam. O, słyszałem tylko na łeb, że ktoś upadł, ale mi dzisiaj strasznie boli głowa. Ojej.
1: Ty wiesz, co ona wymyśliła?
2: No co?
1: No, że trzeba zrobić spektakl na 5-lecie wahadła.
0: No trzeba.
2: Aha.
0: No.
1: I że wiesz, co wymyśliła? Że ma być romantycznie, o miłości, no i tak jak w każdym jej spektaklu, że musi być jakiś trup.
2: No od razu mi lepiej. Słuchajcie. Aha. To może tak, to może zróbmy takie impresje wokół Szekspira, co?
0: Świetny pomysł,
1: nie,
0: świetny.
1: No gdzie, no gdzie, co wy w ogóle? Ludzie nie potrzebują Szekspira.
2: A co potrzebują?
1: Ludzie potrzebują humoru, ludzie potrzebują seksu, ludzie potrzebują się śmiać, bawić. A to, o czym mówicie, to zapowiada się na kicz, hałę i kompletną klapę. No absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Uważam, że moja wersja komediowa będzie dobra i mam już taki pewien jeden maleńki tekścik, którym uważam, że moglibyśmy zacząć nasz spektakl. Posłuchajcie. Jak to szło? Grzeczną, miłą mogłabym być oczywiście i poszerzyć grono zacnych dam. Problem w tym, że ja o seksie ciągle myślę i nie trzymam się przyzwoitości ram. Za mąż mogłabym wyjść, obiadki pyszne tobie ważyć, lecz zamiast tego wolę pieścić cię i o upojnych nocach z tobą marzyć. No i co, dobre?
2: No, powiem tak, bo nie dzisiaj, Józefino.
0: Agata, ja bym ci chciała przypomnieć, że tak, po pierwsze masz męża, tak? Primo. Sekundo, to jesteś od folkloru. Od folkloru, nie od seksu.
1: No właśnie, całe życie byłam od folkloru. Całusieńkie życie od folkloru, całe życie w tych stroju kujawskim. Kozaki do kolan, halka, spódnica, fartuch, bluzka z kryzą, kopka, kabat, korale. A ja chociaż raz w życiu, słuchajcie, chociaż raz w życiu chciałabym wziąć udział w jakimś nie spektaklu, w jakimś widowisku, w którym mogłabym leżeć na pianinie. W sukni z nieprzyzwoicie długim rozporkiem. Widzicie to?
0: No.
1: I śpiewać. Śpiewać jak Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Burmistrz. Happy birthday.
0: Co? Ja mówiłam?
1: Dobra?
0: Ale widzę tutaj dużo problemów.
1: No że niby co? Że niby nie jestem dość szczupła? Że niby nie mam nóg jak Marilyn Monroe? Nie, nie jestem blondynką?
0: Nie, Agata, jesteś piękna, wszystko masz dość. Tylko jest taki malutki problem, że mamy instrument elektroniczny, nieduży, oraz pianino, również nieduże i nie wiem, czy się na to wdrapiesz, czy nie spierdzieliście na łeb po prostu.
1: Nie, życie jest okrutne.
0: No jest okrutne, ale takie instrumenty posiadamy.
1: Ja no to trzeba coś wymyśleć innego. O, to kto znowu?
2: A ja nie wiem.
1: Zapraszaliście kogoś?
3: Good evening. Kierowca przywieźł mnie pod ten budynek, powiedzieć, że tu jest teatr and I want to rozmawiać z boss.
1: I jestem boss. I am a boss. Understand me? Rozumieć? Ja tu jestem boss.
3: A nie ma mężczyzna?
0: Nie, no nie, mężczyzna być, ale nie być boss. A pani może... A pani może przyjechała z Brzegu?
4: Wychodzę z Brzegu!
3: Nie z Brzegu, nie z Brzegu, ze środka. Ameryki.
0: Ameryki?
3: Ja jestem amerykańska gwiazda, ja przez rok muszę mieszkać w Polsce. Ja mogę tu pracować. Mi się to bardzo podoba. Mogę.
1: Tak, tylko...
3: Jeśli Gasza będzie good.
0: Gasza.
1: Gasza nie być good.

0: not Gasha. Understand? Nie ma Gasha. You don't not Gasha. Understand? To jest amatorski teatr. Amatorski teatr. And this świruska, this woman pisze spektakle. Understand? I w tych spektaklach ktoś umiera. Everything is dead. Who is dead? Understand me? And you must go home. Go home, go to the America. I want to go to the door. Bye bye.
1: I ty zawsze, baj. Gwiazda z Ameryki do nas przyjechała. To by była dla nas ogromna szansa. Widzicie już ją? Na plakatach. Pełna sala. Totalny sukces.
0: Daj spokój, szansa. Ja już znam takie amerykańskie gwiazdy, niespełnione szansonistki. Z takimi to tylko same problemy. No a ty coś masz? Masz jakiś pomysł inny? Mój ci się nie podobał, masz coś?
2: Zawsze mam.
0: No dobra. Czekaj.
1: Scenariusz. Nawet piosenki mam tutaj. O,
0: ta?
1: Może ta by była dobra, żeby rozpocząć ten spektakl.
0: No to...

0: Nie, no mi się nie podobało. Mi się naprawdę nie podobało, nie? No uważam, że musimy przyjąć moją wersję spektaklu.
1: Nie, no oczywiście.

0: nosi tytuł Sztuka kochania na przykład i będzie prezentacją naszych znanych i lubianych pozycji seksualnych oraz naszej sprawności.
1: No i nareszcie gadasz jak ludzie, zobacz. Cała sala popełniona po brzegi. Wszyscy się śmieją. Ja leżę na fortepianie i śpiewam. A Romeo niech spoczywa w pokoju, wszak

0: do oka wlazł!
1: Moja stopa!
2: Trzymaj! Jak wy wyglądacie? Jak wy wyglądacie w ogóle?
0: To jest upokarzające! Nie dość, że jesteśmy zatrudniani do tej trudnej pracy, gdzie czyhają na nas różne niebezpieczeństwa, to jeszcze musimy się ubierać w ten nieludzki strój. Ja jestem opuszczony.
1: Przestań gadać, bo zaraz ją opuścimy.
3: Ale przecież byłeś zachwycony, że się możesz ubrać w suknię panny młody.
1: Marzyłeś o tym?
2: Ubrać tak, no ale... Pole?
3: Jakie pole? Co ty gadasz w ogóle?
0: Pole?
3: Jakie pole?
1: Wysłałaś nas do labiryntu. Do kurydzy.
3: To trzeba.
1: No, praca w kulturze.
2: Dobra, a jej co się stało?
4: Nareszcie się ktoś zainteresował, zanim umrę.
1: Ugryzła ją żmija.
2: Tak, ugryzła, przepraszam.
4: Żmija! Żmija! Zaraz one naprawdę jesteście małe, apetyczni. Kłócicie się zamiast mnie ratować.
3: No, widać już pierwsze skutki uboczne.
0: O! Może się nareszcie na coś przydać.
4: Na co?
0: No możesz nam pluć na rany. Pomaga.
1: Naprawdę, połóżmy ją na jakiś podest, bo ja już nie mam siły.
3: Ale na jak? Wszystko jedno na pierwszy z brzegu.
5: Tylko nie z brzegu.
3: Dobra, a czy to jest wypadek przy pracy?
2: Oczywiście, że to jest wypadek przy pracy, chyba tak.
1: No, chciałabym zobaczyć minę pani w ZUS-ie.
3: O, co się pani stało?
1: Ugryzła mnie żmija. A gdzie pani pracuje? W Centrum Kultury.
4: A możecie już przestać? Umieram!
2: O, to teraz będę miał.
1: Zaraz cię opatrzymy.
2: No, bo to mam tak, jak było.
3: Ale

0: jeszcze sojusz?
1: Idę, przecież dopiero się ogarnęłam z tego wrzosowiska, znaczy się kukurydzy.
0: Słuchajcie, mam już teksty, tak więc robimy sobie taką próbę czytaną i uwierzcie.
2: Czego?
0: Szekspir będzie najlepszy na jubileusz pięciolecia. To jest świątynia sztuki i tu musi być Szekspir. Marzenka, Basia.
1: Dzięki.
0: Eminka.
1: Co gram?
0: No i dobrze. No i będziemy zacząć.
3: Nie, ja! Znowu. Ja wielokrotnie sygnalizowałem, że mam niezidentyfikowane możliwości ruchowe i bardzo, ale to bardzo bym chciał zostać wykorzystany.
0: W charakterze?
3: Tancerza nie widać!
0: Jeszcze raz powtarzam. To jest poważny spektakl i tu nie przewidziano żadnych układów choreograficznych.
3: To upokarzające! Jak tu człowiek ma się rozwijać i realizować? To jest system ograniczania potencjału.
0: Ograniczania czego?
3: Potencjału! Potencjał! Zwariowań.
0: O, zwariowań, rzeczywiście. Dobrze, dziewczyny, zaczynam.
4: Gdzie moja córka? Idźże ją przywołać.
1: Na moją cynotę do 12 wiosen już ją wołałam. Julciu, pieszczotko moje, moje złotko.
4: Czy mnie kto wołał?
1: Mama!
4: Marto, Julka 14 ma już lat, jak mi się zdaje.
1: 14 moich zębów zakład stawiam, choć naprawdę mam ich 4, że jeszcze nie ma. Ty jesteś perłą ze wszystkich niemowląt, jakie karmiłam. Gdybym jeszcze mogła patrzeć na twoje zamęście.
4: Zamęście. To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.
1: O tym zaszczycie? Gdybym nie ja była twą karmicielką, rzekłabym, żeś mądrość swoją wyssała z mlekiem matki.
4: Myślę, że więc o tym teraz. Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie.
1: To mi kawaler, paniuniu, to brylant.
4: Cóż, Julio, będziesz mogła go kochać? Tak więc z nim wszystką jego właść posiędziesz i w niczym sama ujmy mieć nie będziesz.
1: Ujmy? Ba, owszem, przyrost. Boć to przecie z mężczyzną zażdy przybywa kobiecie.
4: Chcesz, że go, no mów krótko, węzłowato. Zobaczę. Teraz racz, matko, zostawić mnie samą. Okej? Więc, Julio, dobranoc, idź i wypocznij. Trzeba ci spoczynku. Bądź zdrowa, Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimna obawa drga po moich żyłach. Witaj, napoju. Lecz jeśli napój bez skutku zostanie, mamże hrabiemu rękę jutro oddać? Nie, to poradzi. I ty przy mnie spocznij, mój Romeo.
1: Nie, nie, nie, nie będę grała tej grubej, bezzemnej niani. Oj. Ja przyszłam do teatru, żeby zagrać Maria.
4: Przepraszam.
1: O, a pani dyrektor może grać! O!
0: Nie, no, nie wierzę, a wy co?
5: Spełniamy marzenia.
6: No, ona się uparła, że to będzie kulminacyjny punkt twojego programu. Napisała mi piosenkę. Proszę.
0: A w ogóle skąd wy wzięłyście fortepian?
5: Od państwa Pyrkoszu, wiesz? On leżał u nich od wojny i po prostu nam go podarowali.
0: No dobra, dobra, a to w ogóle gra?
6: Nie.
5: Ale poleżeć można.
0: Nie, no koniec próby, w takim...
6: Nie,

Gdzie ty

0: Dzień dobry! O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie chciałbym przeszkadzać, bo...
1: Świetnie, to do widzenia.
0: Ale co, to zły dzień?
1: No zły dzień, zły dzień. Zły dzień.
0: No bo...
1: No co? Mogę panu jakoś... No, wspaniale! No wspaniale! No wywołałaś skandal na półrzeście.
2: Ja? Chyba ty!
1: Ja?
2: No?
1: Że ja? Nie, no właśnie ty.
2: Jak ja?
1: Podpisałaś na mojego SMS-a odnośnie półkolonii?
2: No odpisałam, bo zapisałam wnuki na półkolonii. No to chyba nic dziwnego.
1: No prawda? Dobrze, a co ja napisałam?
2: No nie pamiętam, że coś tam, że do lasu, że obiadek, dzieci wypomniałam, że coś tam.
1: No, a ty co odpisałaś?
2: No nie pamiętam.
1: No to czytaj.
2: No proszę bardzo, czytaj. Może pójdziemy do lasu, odpoczniemy razem, zjemy obiad.

0: Będzie cudownie.
1: No i co? Posłyszałaś o czymś takim jak zbiorowy SMS?
0: Nie, jestem debilem komputerowym.
1: No to wyobraź sobie, czy tego SMS-a nie odpisałaś tylko do mnie, tylko do wszystkich mamusiów i niestety tatusiów, którzy zapisali swoje dzieci na półkolonie. No i teraz dzwonią do mnie żony, które przeczytały tego SMS-a u swoich mężów. Może spacerek, może odpoczniemy, pospacerujemy. No i pytają się mnie i oskarżają, że moja zastępczyni wyrywa ich mężów. No.
0: Ale gdzieś ja nie wiedziałam, co ja mam teraz zrobić w ogóle?
1: No co, no ty nic, no ja muszę teraz dzwonić do nich i mówić im, tłumaczyć, że nie jesteś zepsutą erotomanką.
0: Ja nie jestem.
1: No ale ci powiem, że fantazję to ty masz. I nie wiem, czy trudno będzie mi wytłumaczyć to tym paniom szczególnie, które były na spektaklu tutaj, na którym wyszłaś i powiedziałaś, że nazywam się Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i zawodowo spełniam marzenia.
2: No, niezłe z ciebie, Ziółko.
0: A to pan, w czym mogę pomóc?
2: No, taki piękny obieg, że... Ja bym chciał tutaj zagrać koncert.
0: A to świetnie, to wie pan co, to tak, są różne możliwości. Możemy panu po prostu wynająć salę, wtedy pan dostanie świetleniowca, akustyka, będziemy panu sprzedawać bilety w naszym systemie biletowym Biletyna. Albo możemy zrobić to wspólnie, wtedy się podzielimy zyskami 60 do 40 albo 70 do 30. A może pan też zagrać w naszej restauracji Bajka, jak pan chce, nie wiem, co pan
2: Przepraszam.
0: Chce. No.
2: Bo... Nie przeszkadza mi, że za dużo mówisz, w zasadzie
0: no,
2: to...
0: No, trochę za dużo.
2: No. Nie mam w domu radia, więc może mogłabyś się wprowadzić.
0: Nie no, nie, nie, ja panu pokażę sam.
3: Jak zawsze, ty każesz, ja robię, oczywiście, ja mam pretensje, same pretensje, oczywiście.
0: Ale Agnieszka, ale...
4: Co? Kazałaś zrobić interakcję z publicznością? Kazałaś, no więc ja jako profesjonalistka mówię do mojego chłopa, ukochanego męża, przyjdź na spektakl, pamiętaj, usiądź z brzegu.
5: Ty kochany z brzegu!
4: A on co? Przychodzi, siada, nie z tego brzegu!
5: Ty kochany z brzegu!
4: I jakby nie wiedział, że jak stoi tutaj, to prawa, a lewa, to lewa. A on nie! Nie z tego brzegu! Dlaczego? A teraz rozwód, bo ja wchodzę, siadam obcemu chłopu na kolana, robię interakcję, jak kazałaś, a on...
3: O, tak czemu ci
0: wie pan co, to ja może panu pokażę salę dobrze, albo zaproszę pana do działu organizacji. Niech pan już idzie, do działu organizacji imprez. Niech pan idzie.
2: Koncert, byśmy porozmawiali.
0: No właśnie, dobrze. Niech pan idzie do działu organizacji. No niech pan idzie.
6: Książka telefoniczna.
0: Kto dzisiaj używa książki?
6: Dobrze. Ciekawe ile jest Fiołkowskich w Brześciu. Z 1000? Tam jest 1000. Fiołkowski. Fiołkowski. Cudownie! Jeden. Pik, pik, pik. Pik, pik. Pik, pik, pik, pik. Halo? Dzień dobry. Pani Fiołkowska? Mąż w domu? O, to szkoda, bo ma nasz spadochron. No jak to jaki, no? Spadochronowy, no nie wiem, parasol, sznurki, linki, siodełko. Ma spadochron siodełko? Nie ma siodełka. No, parasol, sznurki, linki. Ma siodełko. No tak, no pożyczył na jakąś imprezę związku wędkarskiego. Może i ryb nie łowi, ale spadochron pożyczy. Nie jestem żadnym wariatem, dzwonię z Brzeskiego Centrum Kultury, Wahadło. Jestem artystą, amatorem co prawda, ale wysokiej klasy. I już dostatecznie cierpię, bo dyrektorka kazała mi szukać jakiegoś spadochronu. Gdzie jest? No, no właśnie nie wiem. Jak w pracy spadochron? Pracy? A mąż? A ja nie o niego pytam. Ja potrzebuję odzyskać spadochron, więc proszę sprawdzić, czy gdzieś nie leży. No duży, no. Ale wie pani, no, teraz są takie różne techniki składania, minimalizowania, potencjalizowania, upychania, no. Proszę mnie nie lekceważyć, tylko natychmiast pójść do sypialni.

0: jak to po co?
1: No bo spadochron!
2: No, to nie jest takie oczywiste, bo ja to widziałem w telewizji. No to robią z ręczników, takie robią łabotki, nie? Albo serduszka. No to, a może może zrobić ze spadochronu jakieś zwierzątko? Albo ptaszka? Nie, nie mogę dłużej czekać, aż wróci z pracy. Jak ci pracuje? No w drumecie, no o. Do widzenia.
0: Zabawa. Kasi.
3: Jaki piękny śmiech. Jaki piękny świat, czyż Piotrek?
4: Cześć.
3: Cześć.
5: O, cześć dziewczyny.
3: Cześć.
5: I Piotruś?
3: Co tam? Jak tam?
5: No
3: właśnie, tylko my jesteśmy, nie ma nikogo więcej. No, jaki plan na dziś?
5: Plan jest taki, że Sylwia poszła z jakimś facetem do działu organizacji imprez, a my mamy zrobić scenę na jubileusz.
3: Wow.
5: I nie wypuści nas dzisiaj stąd, dopóki czegoś nie zrobimy.
3: No tak, tak, słyszałam. Sylwia potrzebuje artystycznego wyzwania, Agata nakręciłaby komedię, najlepiej romantyczną.
5: Erotyczną.
3: A, erotyczną, jeszcze lepiej.
5: A my musimy to jakoś skleić. Jakieś pomysły?
3: No, a pamiętacie dziewczyny? Jak robiłyśmy kiedyś na próbie taką scenę, ona się nazywała Nocą na Starym Rynku.
5: A, dobra, czadowo robimy to?
3: Myślicie, że się nada? No. No, Nitrevi to nie jest, ale wykąpać się można. Zawsze marzyłam, żeby wykąpać się nocą w fontannie.
5: To co? Na trzy?
3: Ale z hardkorem.
5: Aha. Raz,
3: dwa, trzy!
6: Się dzieje!
5: A jak to co?
3: Kuby, mamy.
5: Robimy scenę na jubileusz. Taką śmieszną, trochę erotyczną, tego. Nada się?
6: Okej, okay, to ja mam anegdotę z wczoraj.
5: No to dawaj, dawaj.
6: Wchodzę wczoraj do BC-ku i Agata stoi z jakąś babą.
5: No i co?
6: No i mówi do mnie, pokaż pani balkon.
3: No i pokazałaś?
6: No, pokazałam.
3: To miałaś pokazać, czy nie?
6: No, miałam.
5: No, nie rozumiem, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, dawaj.
6: No, już wam tłumaczę. Więc ja tą kobitkę, wiecie, pod pachę, schodami, na plastyczną, otwieram balkon. Staje ona naraz na progu i się zaczyna na mnie dziwnie patrzeć.
5: No i? No i?
6: Też tak do mnie właśnie, no i? No to wiecie, pomyślałam, jakaś nieśmiała, skrępowana, więc ją wpycham na ten balkon. Wiecie, no wszystkie walory tego balkonu i opowiadam. No wyszła, obejrzała, no i tak mówi, że w zasadzie to ona mnie nie rozumie.
5: Nasz balkon jej się nie podobał, czy co?
6: Nasz balkon jej się nie podobał? No to ja mówię, wie pani co? Tutaj wszystkie dziewczyny z BC i chłopacy sobie tak popalamy fajkę, więc proszę się nie krępować. No i ona wtedy do mnie, że w zasadzie to ona przyszła tutaj na koncert i ma bilet na balkonie w trzecim rzędzie.
5: O Boże.
6: Ja te ciągnę na nasz balkonik.
5: Na fajkę?
6: Na fajkę. A ona po prostu na zwyczajnym świecie przyszła na koncert i ma bilet na balkonie.
5: Chyba pójdziesz za to na dywan. O,
3: chodź.
6: Kurczę,
3: chodź na balkon.
6: Tajemnicę firmy.
3: Zapalimy.
2: No drumet. O, nie. Pik, pik, pik.

0: Rumet?
1: Mhm. Pracuje u was Fiokowski?
0: Na gdzie? No w Drumecie.
1: A nie wiem na jakim dziale, nie. Ja dzwonię z bardzo poważnej instytucji, z

0: której wasz pracownik pożyczył spadochron. Także, no, można? Można? Halo? Pan Fiołkowski? Cudownie. Proszę oddać spadochron. Jak to pan nie ma? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie odrywam do pracy pana, no i to ja się odrywam od tworzenia. Proszę pana, to naprawdę jest oburzające, no. Nie chce pan go oddać? Musi pan, bo dyrektorka powiedziała, że pan ma, bo panu pożyczała. Jak pan ma może sklerozę, nie wiem, zaniki pamięci, kataraktę, zaćmę, sklerozę, nie wiem. Spadochronu pan nie zauważył? No to nie jest mała rzecz. Proszę mi nie przerywać! Ja
1: muszę... do jasnej!
0: Poczekaj! Cicho!
1: Ile można gadać przez telefon?
0: Cicho!
1: Od 15 minut próbuję się do ciebie dodzwonić.
0: Od 15 minut to walczę jak lewo o twój spadochron!
1: No właśnie! Miłkowski!
0: To Miłkowski!
1: No Miłkowski pożyczył spadochron!
0: Drugi?
1: Nie! Ten sam!
0: We dwójkę pożyczyli!
1: Nie! Pomyliłam nazwiska!
0: Gówno! Tulpa! Prywatnik!
2: Pani jest tu, zdaje się, jakąś szychą.
3: No, szycha, nie szycha, Agata Kubajka, dyrektor Centrum Kultury. W czym mogę pomóc?
2: Na pięciolecie wybierają się ważne osobistości. A u pani jest mnóstwo zakamarków.
3: No, i powiem panu jeszcze w sekrecie, że jak nasza instruktorka robi spektakl, to jeszcze jest trup w każdej szafie.
2: Interesujące.
3: No, proszę pana, no, żartowałam, no, chciałam tak troszeczkę rozładować atmosferę, wie pan, ciężki dzień, w ogóle tak sobie zażartowałam. No, spokojnie, spokojnie.
2: To nie jest śmieszne. W obecnej sytuacji premier, minister, to słaby żart. Trzeba zamknąć Dom Kultury, sprawdzić wszystkie zakamarki, pokoje, hotel, restauracje, każdy zakątek w muzeum, no i szafy. Przede wszystkim szafy. Zajmie to tydzień, może dwa, a może miesiąc.
3: Proszę pana, ale jak to tydzień, dwa, może miesiąc? Przecież nie można zamknąć Domu Kultury nawet na jeden dzień. Tu się odbywają zajęcia, tu przychodzą ludzie. My się przygotowujemy do jubileuszu, mamy próbę, robimy scenografię. To jest niemożliwe, bo to nie ma w ogóle takiej możliwości.
2: Psy, ochroniarze, kontrola. Zamykamy obieg i sprawdzamy.
3: Nie, proszę pana, ja rozumiem. Pan musi dopełnić swojego obowiązku służbowych. Oczywiście sprawdzamy, bezpieczeństwo to podstawa, ale zacznijmy sprawdzamy od restauracji Bajka.
4: Ciekawe co? To jest jakiś dom wariatów, a nie dom kultury.
2: O!
4: A, to pan.
2: Jestem. To był świetny pomysł, żeby wysłać mnie do tego działu organizacji imprez, wiesz?
4: Świetny pomysł, to jest moja specjalność. Tak?
2: No tak, co nieco już dzisiaj słyszałem.
4: O! To nie było ani śmieszne, ani zabawne, ani w ogóle żadne, wiesz?
5: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem o czym rozmawiacie, ale wam tutaj troszkę poprawiłem, to będzie totalna petarda.
4: Masz świetny pomysł, rozumiem.
5: Tak, no na ile już? Na pięciolecie.
3: O Maćka, dajcie spokój, ale się zestresowałam.
4: To był za facet w ogóle był?
3: No, ty wiesz co to był za facet?
4: No nie wiem.
3: To był facet z Biura Ochrony Rządu. Na pięciolecie wybierają się same osobistości. I z Urzędu Marszałkowskiego, i ze starostwa, i premier. Ma w ogóle no wszyscy w ogóle. I on stwierdził, że musi wszystko posprawdzać, żeby zachować w ogóle bezpieczeństwo. I że chce zamknąć Dom Kultury.
5: Co?
3: No zamknąć w ogóle, że te wszystkie...
5: Ej, kto ma zamknąć Dom Kultury?
3: No,
6: nie chcę zamknąć.
3: No mówię wam.
6: Próby.
3: Ale spokojnie. Udało się.
5: O!
3: Zgadnijcie, co pomogło.
6: No, twój urok osobisty.
3: Ja, troszeczkę może też, ale tak naprawdę, no to pomogły ruchańce z fiutem.
5: Przepraszam, ale co pomogło?
3: No ruchańce z fiutem.

0: Co?
1: Nie, no wie pan co? Ja dzisiaj chyba panu tego nie wytłumaczę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj jest za trudny dzień. Kiedyś pan to zrozumie po prostu. No ale wy coś macie, no bo my tak robimy ten spektakl, robimy.
2: Próbujemy.
1: Dobra, nie musicie przyjmować mojej komediowej wersji spektaklu.
0: No, dzięki.
1: Okej, no, może tak być, ale mam jeden warunek.
0: Jak?
1: W tym spektaklu muszą uczestniczyć wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle.
0: Ja? Mogę zatańczyć?
3: Dobra, dobra, możesz zatańczyć.
4: Ja mógłbym zaśpiewać, bo do tej grupy teatralnej, jakbyście mnie przyjęli.
3: Słuchaj, no już jesteś w tej grupie, tak.
2: No to mam ostatnie wymarzenia przecież.
5: To ja nareszcie zagram Maryję albo Królową?
3: Nie, nie, nie, nie!
5: Ale zawodowo spełniacie marzenia.
1: Nie wszystkie, Basiu, nie wszystkie marzenia.
2: A on śpiewa?
0: A, śpiewa. To ty chyba spadłeś mi w ogóle z nieba.
4: No, śpiewam tak, ale przyjechałem z Kołobrzegu akurat.
5: Tylko nie z brzegu!
2: Ja zagram wszystko, co mi każecie. Super, Tomek zrobi aranżę.
5: To ja znowu zaśpiewam.
0: Ja też mogę zaśpiewać.
5: Tak, uszyjemy super kostiumy.
2: My możemy w sumie zrobić scenografię. Pewnie, że taka Sylwia i Marcin napiszą scenariusz. A ja mogę umrzeć.
3: No to jeżeli tak, to ty już możesz leżeć na tym fortepianie.
1: Nie, słuchaj, ja to przesadziłam z tym fortepianem. Nie, nie, nie. To się nie nadaje na pięciolecie. Coś ty, to jest w ogóle nie, to się nie nadaje.
3: Spokojnie.
1: Coś ty.
3: Spokojnie. Możemy chyba wszystko, bo pamiętajcie, słowo klucz to...
5: Owaga!

0: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3. To te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo. Więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Włocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Włocławianie i włocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Włocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane.

0: w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu od Sławku w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro są różnego rodzaju, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że koszt wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już są z grupą, trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara.

0: Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mam już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacniające.

0: organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości, zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
6: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka. Zwracam uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta, jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ 14

0: ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej. Od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej, deklaracja wykonawcy a odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
5: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców.

mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni

0: osadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Wrocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Wrocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wrocławek zamieni się na przedwojenny Wrocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Wrocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Wrocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na wrocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Wrocławka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy, w tym naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim. Bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się broń Boże nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata?
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo?
1: Tak,

0: Zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest
1: no właśnie,
0: przyjemne.
1: jaka ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw, powiedzmy, dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
0: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie, mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć różnych trudności.
1: Takiej bezradności trochę uczy
0: dokładnie,
1: życiowej.
0: Taka wyuczona bezradność, tak.
1: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości i stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
0: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej i to przeszło w taką drugą skrajność. Nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
1: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
0: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, z kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
1: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego na to opiekuńczego?

0: rodzicielskiej też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, o, tak jak pani powiedziała, pozwalają na
1: Tak,
0: wszystko. Ojej,
1: przyzwalająco.
0: bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresownego wychowania, a w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
1: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno. Ono jest całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
0: Od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice.
1: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
0: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to
1: Tu
0: jest
1: rzeczywiście
0: moment?
1: dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten 7-latek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę. Natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
0: Pościelenie
1: momentem.
0: łóżka po wstaniu.
1: Och,
0: Kiedy
1: pościelenie
0: uczymy?
1: łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w
0: O to
1: wieku
0: chciałam
1: 3
0: właśnie
1: lat,
0: zapytać, kiedy
1: które
0: pierwsze
1: robią
0: śniadanie może sobie
1: pierwsze śniadanie. Jejku, myślę, że jak ma 2-latek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
0: poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna. Kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj
1: Tak.
0: mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość,
1: Tak,
0: tak?
1: tak, tak.
0: Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom,
1: Tutaj
0: prawda?
1: na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten 2-latek gdzieś tam z kontrolą, to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to.

0: zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić na naszym
1: ogrodzie,
0: ogródku, podwórku. Wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak... już nie w takiej pełnej uważności, jak z tym 3-4-5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: w blokowisku
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wziął odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść dziś i podążać.
0: No, z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno,
1: Zabierzmy go ze sobą.
0: Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chłód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i on

0: no nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później idzie go nie umierać. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
1: Myślę, że przede wszystkim
0: nadopiekuńczości?
1: Od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko. Żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej. Dlatego, że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na
0: no
1: przyszłość.
0: I to wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania, albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami?
1: Od rozmowy z dzieckiem.
0: Aha.
1: Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez ciebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
0: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
1: tak,
0: mamy
1: też
0: krok do przodu,
1: silniejsi.
0: Będziemy silniejsi.
1: Dokładnie.
0: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje no, czasami są no, bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, tak, prawda?
1: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie oczywiście.
0: Nieświadomie. A kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku krzywdę.
1: Kiedy są tym już przemęczeni. Kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia. Kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak? To są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak to nie wyszło.
0: I wtedy terapii wymaga i dziecko, i rodzic.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę.

0: infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie, to jest też bardzo ważne, Liga Grecka i Liga Fińska. W Lidze Fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze, ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Włocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Włocławianie i włocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Włocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Włocławku, w hali mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę 1, 2, 3, 8, 10, tylko bardzo takie

0: płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia. Wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilka, kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik

0: Zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3 miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej, mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawsze wdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2 miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
3: Skąd zainteresowanie treningami?

0: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
0: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
0: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
0: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
2: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
2: Bardzo.
3: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
3: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
4: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenia? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
4: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
4: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
4: Na prawie każdych jestem.
5: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
6: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
5: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
6: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
5: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdu.

0: tematów.
1: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków, a co będzie zamknięte w dalszej kolejności to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
0: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
0: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
0: Prace są już

0: ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. W sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Wrocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy Fej modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Wrocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Wrocławek zamieni się na przedwojenny Wrocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Kataryniarz Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Wrocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku imienia Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, a w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Wrocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na wrocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Wrocławka.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów

0: Lotka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Pierwszym etapem był niedzielny rollout. 9 sierpnia potężny kadłub Wichra częściowo wyjechał z hali kadłubowej. Został podświetlony i przygotowany do dalszego transportu. Trzy dni później, 12 sierpnia, odbyła się najważniejsza uroczystość. Chrzest pierwszej fregaty programu Miecznik. Matką chrzestną została Agata Ziemiańska, żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota. Przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
0: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradcy ministra obrony narodowej Macieja Samsonowicza pieniądze

0: pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować krajowe kompetencje stoczniowe.
1: To jest tak naprawdę 15 miliardów złotych dla polskiej gospodarki. Budując siłę oręża polskiego, budując siłę marynarki wojennej, budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
0: Sam wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu. A jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
2: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
0: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
3: Przypomnijmy, że dwa lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.
4: Została złożone trzy oferty. Dwie oferty powyżej kwoty 30 milionów, jedna oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji budowy ZOL-u. Umowę podpiszemy 24 sierpnia. I w kolejnym tygodniu zostanie przekazany plac budowy i zacznie się wtedy już budowa nowego ZOL-u. Według przetargu budowa ma potrwać 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda się w tym czasie wszystko wykonać, nie będzie żadnych niespodzianek.
3: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
4: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO, w związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy dwa ZOL-e tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i drugi w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
5: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia.

0: zdarzenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Tragedia, naprawdę.
1: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
2: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
1: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
2: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
1: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jarzdzewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
3: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. Ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
1: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jarzdzewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
3: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900, a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł. Żaden nie był ruszony, żadnym się jeszcze nie zająłem.
1: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędników z zarządcą cmentarza. Teren należy bowiem nadal do gminy i jest tylko dzierżawiony.
4: Pan Zenon Jarzewski został upomniany, że usunięcie pamiątek odbyło się w sposób mało delikatny, mało wrażliwy i uzgodniliśmy, że powstanie tablica przy mogiłach zbiorowych, gdzie mieszkańcy będą mogli przypiąć zdjęcia swoich pupili, będzie również możliwość zapalenia znicza.
1: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jarzdzewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
5: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
6: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych, przejścia usytuowanego na drodze krajowej numer 42, przy zespole publicznych placówek oświatowych.

0: Światowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
1: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
2: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięci uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
3: Przejażdżki to jest nasza furora. Chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
2: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
4: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych hopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownie, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważę pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no, zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
2: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
3: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka robi takie no, po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
4: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat. W związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami. No, mamy, chcemy pokazać dla publiczności. Nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego. Ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają, chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
2: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
3: Oczywiście, nasza grochówa, gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy. Bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
4: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em, przez nas nazywanym amfibią albo

0: panną,
1: który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.
2: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami Festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
3: Jak co roku organizujemy jarmark świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
4: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowe wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
2: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
5: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę. Córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
6: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
7: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
8: Bardzo mi się podoba w Karpaczu, nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, soby wypalane pirografem.
9: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
10: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
11: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest dość cenione. Turyści nas lubią.
12: Jest to fajne spotkanie dla ludzi. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami. Przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast. Tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
2: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów, a to przyciągnęło tłumy.
13: Helena!
14: Helena, a jaka to będzie świeczka, powiedz?
15: Sojowa.
13: Sojowa?
14: Sojowa?
15: Z kwiatkami.
13: Z kwiatami.
14: O, to fantastycznie. A pani?
16: My również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
13: Ja też robię świeczki z kwiatkami sojowe.
17: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
18: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najwięcej użyłam stokrotek.
19: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
20: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
2: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
0: W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
21: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.

0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
1: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wrocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
0: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%.
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem.
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej.
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę się nie wypali.
5: Pokaż.
2: No to mam, umiesz czytać i...
3: Panie, ona mówi, że twoja żona.
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był wielki kij, nie rózga nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
6: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
7: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
6: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
8: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
0: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
9: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i Powiatu Hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
10: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW-pików, o 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kW-pików.
9: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
10: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
9: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
10: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
11: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
9: Władze powiatu zapowiadają, że

0: Inwestycja w krainie żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.
1: Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
2: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przystało.
1: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.
3: Ogórka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach, jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tą kulturę, chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
1: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
4: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospody wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały fest.
1: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
2: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
1: To, co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
3: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana, na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
1: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: 2026, 2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo. Więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę 1, 2, 3, 8, 10, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
0: Okazuje się, że wrocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
1: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowy klepki parkietu Hali Mistrzów, 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic może.

0: który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
5: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
4: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
5: I od jak dawna pani trenuje?
4: Od 2 lat.
5: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
4: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
5: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
4: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
6: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję.

0: No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
8: Po pierwsze, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu. Co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast no, ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło

0: eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ no, słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości, zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że no, mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
1: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
0: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na to zbyt małe zainteresowanie Marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, no pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańców.

0: Wszyscy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre, no ta, która tutaj jest, no, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą, nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
2: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10:50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11:00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
3: O godzinie 11:00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11:00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11:30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci.

0: sierpnia zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie od godziny 16:30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i Dibond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17:00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku imienia Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
2: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11:30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16:00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13:00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się, broń Boże, nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata.
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo.
1: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca
0: No
1: jest
0: właśnie, jaka
1: przyjemne.
0: ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw, powiedzmy, dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
1: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie, tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie, mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć
0: Takiej
1: różnych trudności.
0: bezradności trochę uczy
1: Dokładnie, taka
0: życiowej.
1: wyuczona bezradność, tak.
0: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości. I stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
1: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej, i to przeszło w taką drugą skrajność. Nie taki zrównoważony styl, ale właśnie

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy, w tym

0: przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
1: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
0: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
1: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego opiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, tak jak pani powiedziała, pozwalają na wszystko.
0: Tak,
1: ojej, bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania? A w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
0: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno, one są całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
1: I od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice?
0: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
1: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to
0: jest rzeczywiście
1: moment?
0: Dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy, z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten siedmiolatek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę. Natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
1: pościelenie
0: momentem
1: łóżka po wstaniu.
0: Och,
1: kiedy
0: pościelenie
1: uczymy.
0: Łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w
1: o to
0: wieku
1: chciałam
0: 3
1: właśnie
0: lat,
1: zapytać, kiedy
0: które
1: pierwsze
0: robią.
1: śniadanie może sobie.
0: Pierwsze śniadanie, jejku, myślę, że jak ma dwulatek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
1: Poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna, kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj
0: tak.
1: mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość, tak?
0: Tak.
1: Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom, prawda?
0: Tutaj na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten dwulatek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić
1: na naszym ogrodzie, tak.
0: Ogródku, podwórku, wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak już nie w takiej pełnej uważności, jak z tym 3-4-5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: w blokowisku
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko. Więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało. I podpowiemy,

0: tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wziął odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść dziś i podążać.
0: No, z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno,
1: Zabierzmy go ze sobą.
0: Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później tego nie umiera. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
0: nadopiekuńczości? Myślę, że przede wszystkim od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko. Żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej. Dlatego, że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na przyszłość.
1: No i to wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami?
0: Od rozmowy z dzieckiem.
1: Aha.
0: Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez siebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
1: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
0: tak,
1: mamy krok do przodu,
0: silniejsi.
1: Będziemy silniejsi.
0: Dokładnie.
1: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje no, czasami są no, bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, tak, prawda?
0: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie oczywiście.
1: Nieświadomie. A kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku

0: krzywdę.
1: Kiedy są tym już przemęczeni. Kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia. Kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak? To są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak to nie wyszło.
0: I wtedy terapii wymaga i dziecko, i rodzic.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże

0: we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
1: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
0: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny. Aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizyty u lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
2: Okazuje się, że wrocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
2: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz trzy turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem.

0: Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
4: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
5: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5.

0: Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
8: Po pierwsze, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu. Co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast no, ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ no, słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że no, mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
2: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
8: Włocławski

0: szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na to zbyt małe zainteresowanie marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, no pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zieleń atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to,

0: co więcej się tutaj pojawiło? Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
2: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
3: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchu rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
4: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym

0: Czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i Dibont. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
2: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
0: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradcy ministra obrony narodowej Macieja Samsonowicza pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować krajowe kompetencje stoczniowe.
3: To jest tak naprawdę 15 miliardów złotych dla polskiej gospodarki. Budując siłę oręża polskiego, budując siłę marynarki wojennej, budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
0: Sam Wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu, a jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
4: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
0: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub Wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
5: Przypomnijmy, że dwa lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.
6: Została złożone trzy oferty, dwie oferty powyżej kwoty 30 milionów, jedna oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji budowy ZOL-u. Umowę podpiszemy 24 sierpnia i

0: w kolejnym tygodniu zostanie przekazane plac budowy i zacznie się wtedy już budowa nowego ZOL-u. Według przetargu budowa ma potrwać 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda się w tym czasie wszystko wykonać, nie będzie żadnych niespodzianek.
1: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
0: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO, w związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy 2 ZOL-e tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i drugi w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
2: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę.
3: Tragedia, naprawdę.
4: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
3: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
4: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
3: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
4: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jarzdzewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
5: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. Ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
4: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jarzdzewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
5: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900, a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł.

0: Żaden nie był ruszony, żadnym się jeszcze nie zająłem.
1: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędników z zarządcą cmentarza. Teren należy bowiem nadal do gminy i jest tylko dzierżawiony.
2: Pan Zenon Jarzewski został upomniany, że usunięcie pamiątek odbyło się w sposób mało delikatny, mało wrażliwy i uzgodniliśmy, że powstanie tablica przy mogiłach zbiorowych, gdzie mieszkańcy będą mogli przypiąć zdjęcia swoich pupili, będzie również możliwość zapalenia znicza.
1: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jarzewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
3: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
4: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych, przejścia usytuowanego na drodze krajowej numer 42, przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
3: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
5: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięci uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
6: Przejażdżki to jest nasza furora. Trzeba chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
5: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
7: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownię, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
5: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co

0: roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
1: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka. Robi takie, no po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
2: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat. W związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami, no. Mamy, chcemy pokazać dla publiczności, nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego, ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają. Chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
0: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
1: Oczywiście, nasza grochowa gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy. Bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
2: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em, przez nas nazywanym amfibią albo wanną.
0: Który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.
3: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami Festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
4: Jak co roku organizujemy jarmark Świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
5: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowy wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
3: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
6: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę, córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
7: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
8: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
9: Bardzo mi się podoba w Karpaczu, nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, soby wypalane pirografem.
10: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
11: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
12: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest
13: dość cenione. Turyści nas lubią.
14: Jest to fajne spotkanie dla ludzi.

0: prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami, przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast, tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
1: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów, a to przyciągnęło tłumy.
2: Helena,
3: a jaka to będzie świeczka, powiedz?
2: Sojowa?
3: Z kwiatkami. O, to fantastycznie, a pani?
4: My również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
5: Ja też robię świeczki z kwiatkami sojowe.
6: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
7: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najwięcej użyłam stokrotek.
8: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
9: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
1: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
10: W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
11: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka, przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. A poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.
10: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
11: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
10: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
12: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
13: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy,
12: taka
13: 10%!
12: Opłata. Jestem szlachcicem, nie waży się w domu!
13: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
12: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
13: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
14: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie wybarcie! Pokaż!
12: No to mam! Umiesz czytać i
13: panie! Ona mówi, że twoja żona!
15: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
16: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
15: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
16: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
15: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
17: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
10: W niedzielę festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia.

0: sierpnia w Grudziądzu.
1: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i powiatu hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
2: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW-pików. O 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kW-pików.
1: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
2: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
1: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
2: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
3: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
1: Władze powiatu zapowiadają, że inwestycja w Krainie Żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.
4: Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
5: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przestało.
4: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.
6: Ogórka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach, jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tą kulturę, chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
4: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
7: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały fest.
4: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
5: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
4: To, co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
6: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana, na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
4: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anvil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie, to jest też bardzo ważne, Liga Grecka i Liga Fińska. W Lidze Fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze, ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Włocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Włocławianie, włocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Włocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Włocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę,

0: jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia. Wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu. Trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek, przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą Mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje.

0: zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji, nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych

0: stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę, powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
6: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku. A słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
6: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak

0: na całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
1: Na ten moment wymienię po kolei, jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW i z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
0: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zieleń atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
0: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni.

0: przestrzeni miejskiej Nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
2: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchu rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
3: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
4: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy w tym naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się, broń Boże, nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata.
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo.
1: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest.

0: Właśnie, jaka
1: przyjęli.
0: ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw, powiedzmy, dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
1: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie, tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie. Mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć
0: Czy
1: różnych
0: takiej
1: trudności.
0: bezradności trochę uczy
1: Dokładnie, taka
0: życiowej.
1: wyuczona bezradność, tak.
0: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości. I stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
1: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej, i to przeszło w taką drugą skrajność, nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
0: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
1: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy. Więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, z kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
0: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego nadopiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, o, tak jak pani powiedziała, pozwalają na
1: Tak,
0: wszystko. Ojej,
1: przyzwalająco.
0: bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania, a w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
1: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej

0: Najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe, bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno. Ono jest całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
1: Od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice.
0: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
1: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to
0: Dużo,
1: jest
0: oczywiście,
1: moment?
0: dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten 7-latek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę, natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
1: pościelenie
0: momentem.
1: Pościelenie łóżka po wstaniu.
0: Och,
1: kiedy
0: pościelenie
1: uczymy.
0: Łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w
1: o
0: wieku
1: to chciałam
0: 3
1: właśnie
0: lat,
1: zapytać, kiedy
0: które
1: pierwsze
0: robią.
1: śniadanie może sobie.
0: Pierwsze śniadanie, jejku, myślę, że jak ma 2-latek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
1: Poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna, kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość, tak? Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom.
0: Tutaj na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten 2-latek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?

0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić
1: U
0: na
1: nas na
0: naszym
1: naszym ogrodzie, tak.
0: ogródku, podwórku. Wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak. Już nie w takiej pełnej uważności, jak z tym 3, 4, 5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: W blokowisku.
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wzięło odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść dziś i
0: No,
1: podążać.
0: z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno,
1: Zabieramy
0: to
1: ten drugi.
0: zabierzmy go ze sobą. Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chłód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później
0: Tak.
1: nie umiera. Co ci rodzice mogą w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
0: Myślę, że przede wszystkim
1: nadopiekuńczości.
0: od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko, żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej, dlatego że to,

0: że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na
1: no
0: przyszłość.
1: I to wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami?
0: Od rozmowy z dzieckiem.
1: Aha.
0: Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez ciebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
1: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
0: tak,
1: mamy
0: też
1: krok do przodu,
0: silniejsi.
1: Będziemy silniejsi.
0: Dokładnie.
1: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje no, czasami są no, bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, prawda?
0: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie oczywiście.
1: Nieświadomie. A kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku krzywdę.
0: Kiedy są tym już przemęczeni. Kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia. Kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak, to są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak to nie wyszło.
1: I wtedy terapii wymaga i dziecko, i rodzic.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz.

0: Wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo. Więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w hali mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę 1, 2, 3, 8, 10, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
0: Okazuje się, że wrocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18.

0: 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
1: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców. I to jest taki, to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w hali mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu hali mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
0: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
0: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie. A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?

0: No. Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
0: Od 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
0: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu, do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.

0: ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
0: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
2: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
2: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
2: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
2: Na prawie każdych jestem.
3: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
4: Po pierwsze, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu. Co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
3: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
4: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
3: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
5: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy, a odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia.

0: kolejna sprawa to Cyganka. Tam miasto buduje nowe bloki. W związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy. 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre, ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać i mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli.

0: i kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Jan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 baruch w Chowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Christmas Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, a w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo.

0: Nowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Pierwszym etapem był niedzielny rollout. 9 sierpnia potężny kadłub Wichra częściowo wyjechał z hali kadłubowej. Został podświetlony i przygotowany do dalszego transportu. Trzy dni później, 12 sierpnia, odbyła się najważniejsza uroczystość. Chrzest pierwszej fregaty programu Miecznik. Matką chrzestną została Agata Ziemiańska, żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota. Przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe.

0: infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
1: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradcy ministra obrony narodowej Macieja Samsonowicza, pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować

0: wojennej budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
1: Sam wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu. A jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
2: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
1: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
3: Przypomnijmy, że 2 lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły 3 podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.
4: Została złożone 3 oferty. 2 oferty powyżej kwoty 30 milionów, 1 oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji budowy ZOL-u. Umowę podpiszemy 24 sierpnia. I w kolejnym tygodniu zostanie przekazany plac budowy i zacznie się wtedy już budowa nowego ZOL-u. Według przetargu budowa ma potrwać 9 miesięcy. Mam nadzieję, że uda się w tym czasie wszystko wykonać, nie będzie żadnych niespodzianek.
3: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
4: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO, w związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy 2 ZOL-e, tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i 2 w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
5: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi

0: wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę.
1: Tragedia, naprawdę.
2: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
1: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
2: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
1: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
2: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jarzdzewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
3: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. I ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
2: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jarzdzewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
3: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900, a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł. Żaden nie był ruszony, żadnym się jeszcze nie zająłem.
2: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędników z zarządcą cmentarza. Teren należy bowiem nadal do gminy i jest tylko dzierżawiony.
4: Pan Zenon Jarzewski został upomniany, że usunięcie pamiątek odbyło się w sposób mało delikatny, mało wrażliwy i uzgodniliśmy, że powstanie tablica przy mogiłach zbiorowych, gdzie mieszkańcy będą mogli przypiąć zdjęcia swoich pupili, będzie również możliwość zapalenia znicza.
2: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jarzdzewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
5: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
6: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych, przejścia usytuowanego na drodze krajowej numer 42, przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego.

0: Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
1: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
2: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięci uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
3: Przejażdżki to jest nasza furora. Chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
2: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
4: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdu. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownie, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważę pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no, zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
2: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
3: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka robi takie no, po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
4: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat. W związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami. No, mamy, chcemy pokazać dla publiczności, nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego, ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają, chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
2: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
3: Oczywiście, nasza grochowa gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy. Bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
4: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em, przez nas nazywanym amfibią albo wanną.
2: Który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.

0: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
1: Jak co roku organizujemy jarmark świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
2: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowe wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
0: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
3: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę, córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
4: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
5: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
6: Bardzo mi się podoba w Karpaczu, nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, soby wypalane pirografem.
7: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
8: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
9: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest dość cenione. Turyści nas lubią.
10: Jest to fajne spotkanie dla ludzi. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami. Przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast. Tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
0: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów, a to przyciągnęło tłumy.
11: Helena.
12: Helena, a jaka to będzie świeczka, powiedz?
13: Sojowa.
11: Sojowa.
12: Sojowa?
13: Z kwiatkami.
11: Z kwiatami.
12: O, to fantastycznie. A pani?
14: My również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
11: Ja też robię świeczki z kwiatkami sojowe.
15: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
16: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najbardziej użyłam stokrotek.
17: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
18: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
0: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
19: W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
20: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.
19: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
20: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy

0: to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: No panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
5: wypadnie!
4: Pokaż!
2: No to mam, umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
6: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
7: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
6: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
8: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
9: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i powiatu hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
10: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW-pików, o 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kW-pików.
9: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
10: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
9: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
10: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
11: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
9: Władze powiatu zapowiadają, że inwestycja w Krainie Żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.

0: raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
1: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przystało.
0: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.
2: Ogórka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach. Jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tą kulturę. Chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
0: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
3: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały fest.
0: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
1: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
0: To, co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
2: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana, na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
0: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jack Forest to jest bardzo utalentowany strzelec.

0: zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
1: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
0: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę 1, 2, 3, 8, 10, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu, trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
2: Okazuje się, że wrocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
2: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz trzy turnieje, w tym Kasztelan.

0: Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
1: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
0: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Bardziej mam swojego dietetyka, który

0: Pomaga mi w ułożenie diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są Pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy, też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
8: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast no, ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ no, słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą

0: realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że no, mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
1: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
0: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, no to zbyt małe zainteresowanie marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, no pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjne, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą

0: formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a powtórę, no ta, która tutaj jest, no, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
2: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy Fej modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10:50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11:00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
3: O godzinie 11:00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11:00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11:30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Pierwszy Jan, animacje dla dzieci, konkurs Koła Gospodyń Miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny.

0: właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Wrocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16:30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16:30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17:00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku imienia Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11:30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16:00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13:00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.

0: jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych konsekwencji.
1: No właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się, broń Boże, nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata.
0: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
1: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo?
0: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest
1: No właśnie,
0: przyjemne.
1: jaka ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co zaniedbanie rodzicielskie, o którym pewnie też porozmawiamy. Jakie konsekwencje to rodzi najpierw, powiedzmy, dla dzieci, a później, no bo siłą rzeczy też dla rodziców.
0: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie. Mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć różnych
1: takiej
0: trudności.
1: Bezradności trochę uczy,
0: Dokładnie, taka
1: życiowej.
0: Wyuczona bezradność, tak.
1: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości i stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
0: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej i to przeszło w taką drugą skrajność. Nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.

0: właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze? Jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie, tak, mamo, tato.
1: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, z kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
0: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego opiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, tak jak pani powiedziała, pozwalają na
1: Tak,
0: wszystko. Ojej,
1: przyzwalająco.
0: bo się zestresuje dziecko. No, czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania, a w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
1: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno, ono jest całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.
0: Od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice.
1: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
0: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to
1: Tu
0: jest
1: rzeczywiście
0: moment?
1: dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten siedmiolatek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę. Natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
0: Pościelenie
1: momentem.
0: łóżka po wstaniu.
1: Och,
0: Kiedy
1: pościelenie
0: uczymy?
1: łóżka. Ja bym myślę.

0: próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w
1: O to
0: wieku
1: chciałam
0: trzech
1: właśnie
0: lat,
1: zapytać, kiedy
0: które
1: pierwsze
0: robią.
1: śniadanie może sobie
0: Pierwsze śniadanie, jejku, myślę, że jak ma dwulatek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
1: poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna. Kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj
0: Tak.
1: mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość,
0: Tak,
1: tak?
0: tak, tak, tak.
1: Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom,
0: Tutaj
1: prawda?
0: na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten dwulatek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
1: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
0: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić
1: U nas na naszym ogrodzie, tak.
0: Ogródku, podwórku. Wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak? Jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak. Już nie w takiej pełnej uważności jak z tym 3-4-5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: Blokowisku.
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słem, kiedy

0: dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wzięło odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść gdzieś i
1: No, z
0: podążać.
1: tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno,
0: Zabieramy
1: to
0: ten drugi.
1: zabierzmy go ze sobą. Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chłód.
0: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później tego nie umiera. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
1: Myślę, że przede wszystkim
0: nadopiekuńczości?
1: od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko, żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej, dlatego że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na to długofalowo, aby ci rodzice mogli zobaczyć też, co tak naprawdę ten styl wychowawczy, który teraz preferują, przyniesie prawdopodobnie na
0: No i to
1: przyszłość.
0: wszystko brzmi tak prosto, ładnie i wydawać by się mogło, że tak sobie ze sobą porozmawiamy i to już się wydarzy, a to tak nie jest. To potrzeba i czasu, i jakiejś konsekwencji w stosunku do siebie jako rodzica. Na przykład od czego zacząć, że co, nie robimy dziecku śniadania albo nie wiem, od czego zacząć takimi małymi kroczkami.
1: Od rozmowy z dzieckiem. Siadamy i mówimy, słuchaj, tak sobie myślę, że chyba o wiele lepiej, fajniej byś się czuła, gdybyś mogła zacząć robić to śniadanko sama. I na przykład mam taką propozycję, że dzisiaj to ja bym chciała zjeść taką kanapkę zrobioną przez siebie. Spróbujemy i zachęcamy dziecko do tego, żeby ono spróbowało malutkimi kroczkami. Próbujemy poprzez zabawę przekonać dziecko do tego, że ma tę sprawczość, ma tę siłę ku temu, żeby po prostu próbować.
0: I my jako rodzice, widząc, że to dziecko daje radę,
1: Tak,
0: mamy
1: też
0: krok do
1: będziemy
0: przodu,
1: silniejsi.
0: będziemy silniejsi.
1: Dokładnie.
0: Będziemy silniejsi. No dobrze, no to o tych zaniedbaniach rodzicielskich też sobie wkrótce porozmawiamy. Niemniej jednak tej nadopiekuńczości nie należy lekceważyć, bo ona, tak jak pani powiedziała, konsekwencje no, czasami są no, bardzo przykre i dotkliwe w skutkach dla rodziców, ale i dla dzieci, prawda?
1: Ogromne obciążenie później też dla rodziców, więc sami gdzieś na siebie też ściągają później ten ciężar tego. Nieświadomie, oczywiście.
0: Nieświadomie, a kiedy tak dociera do rodziców, bo często kończą oni właśnie u pani w gabinecie, że to był straszny błąd, że przez lata po prostu robili własnemu dziecku krzywdę.
1: Kiedy są tym już przemęczeni? Kiedy okazuje się, że mijają lata, a dziecko się nie usamodzielnia. Kiedy widzą, że to zaczyna stwarzać wiele trudności, bo 14-latkę trzeba wozić do szkoły, bo nie pojedzie autobusem, bo nie pójdzie gdzieś na pieszo. Tak? To są te momenty, kiedy rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, kurczę, chyba coś poszło nie do końca tak, jak chciałem. Chciałem najlepiej, a jednak.

0: a jednak to nie wyszło.
1: I wtedy terapię wymaga i dziecko, i rodzic.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Psycholog i terapeutka Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszego programu Psychopedia. Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie, to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo. Więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu

0: badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
1: Wrocławianie, wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
0: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w Hali Mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro są różnego rodzaju, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę, jeden, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu. Trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem, wiadomo, planu działania.
2: Okazuje się, że wrocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilka, kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
2: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać.

0: Jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą Mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawsze wdzięczam dużo mamie. No i...
4: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
5: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.

0: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
1: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
0: A jakie są pana marzenia?
1: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
0: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
0: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
0: I widzisz takie postępy, podoba ci się to.
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
0: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
0: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
0: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo. Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
0: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
5: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
6: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
6: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
6: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
6: Na prawie każdych jestem.
2: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki, Dariusza Szczepańskiego, z interwencją obejmującą 13 pytań.
7: Po pierwsze, w sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast no, ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ no, słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości, zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca. Dlatego, że no, mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
2: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
7: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, no to zbyt małe zainteresowanie marszałka. Zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w

0: w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo w ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, no pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego szpitali, tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa, deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek, tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka, tam miasto buduje nowe bloki, w związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja, deklaracja wykonawcy, 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków, a co będzie zamknięte w dalszej kolejności to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
3: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zieleń atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
4: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
3: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową

0: atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
2: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
3: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
1: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 Baruch rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
4: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu

0: owego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
1: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Christmas Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
2: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
1: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kamila częściowo wyjechał z hali kadłubowej. Został podświetlony i przygotowany do dalszego transportu. Trzy dni później, 12 sierpnia, odbyła się najważniejsza uroczystość. Chrzest pierwszej fregaty programu Miecznik. Matką chrzestną została Agata Ziemiańska, żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Butelka szampana rozbiła się o kadłub za pierwszym razem, a jednostka oficjalnie otrzymała imię ORP Wicher. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki mówił o znaczeniu programu nie tylko dla samej marynarki wojennej, ale dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: ORP Wicher powstał na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do wymagań polskiej floty. Okręt ma zwalczać cele nawodne, podwodne i powietrzne, osłaniać inne jednostki oraz chronić strategiczną infrastrukturę na Bałtyku, od portów i szlaków transportowych po instalacje energetyczne. Program obejmuje trzy fregaty, są to Wicher, Burza i Huragan. Jego wartość przekracza 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk podkreślał podczas chrztu, że inwestycje na Bałtyku wymagają również odpowiednich zdolności do ich ochrony.
2: Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty, dzisiaj porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota. Przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej.
0: Budowa fregat ma jednak znaczenie nie tylko militarne. Okręty powstają w Gdyni, a realizacja programu oznacza zamówienia dla polskich stoczni, przedsiębiorstw i podwykonawców. Zdaniem doradcy ministra obrony narodowej Macieja Samsonowicza pieniądze przeznaczone na nowe jednostki mają jednocześnie odbudować krajowe kompetencje stoczniowe.
3: To jest tak naprawdę 15 miliardów złotych dla polskiej gospodarki. Budując siłę oręża polskiego, budując siłę marynarki wojennej, budujemy też siłę polskiej gospodarki. I to ma znaczenie, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie zlecenia, które tutaj przecież na Pomorzu są, odbudowują polski przemysł stoczniowy, dają miejsca pracy polskim pracownikom, dają miejsca pracy, zlecenia polskim podwykonawcom. Te pieniądze tutaj na Pomorzu będą pracowały.
0: Sam Wicher składa się z około miliona elementów. Na jednostce położono około 700 km kabli. Budowa tych jednostek ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Pomorzu, a jego znaczenie podkreśla wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
4: Bałtyk również jest granicą, a na tym Bałtyku dzieją się rzeczy dla nas ważne. Budujemy elektrownię przy Bałtyku, elektrownię jądrową, a na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Rozwijają się nasze porty, ale żeby one mogły być bezpieczne, żeby przeładunki mogły być bezpieczne, do tego potrzebne nam takie jednostki jak ta i te kolejne, które się tutaj w Stoczni Wojennej budują.
0: Chrzest był tylko jednym z etapów skomplikowanej operacji. Dziś kadłub Wichra został przetransportowany z wykorzystaniem barki półzanurzalnej, a właściwie wodowanie przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej. Teraz fregatę czeka dalsze wyposażanie, integracja systemów, a później próby i certyfikacja. Wicher ma zostać przekazany marynarce wojennej w 2029 roku. W gdyńskiej stoczni trwa już budowa dwóch kolejnych fregat, Burzy i Huraganu. Program Miecznik ma zakończyć się do końca 2031 roku.
5: Przypomnijmy, że dwa lata temu spółka Szpitale Tczewskie postanowiła wybudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy za około 30 milionów złotych. Po tym jak uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie.

Została złożone trzy oferty. Dwie oferty powyżej kwoty 30 milionów, jedna oferta poniżej. Ta kwota to było trochę ponad 28 milionów. Ofertę złożyła firma, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom i ta firma została wybrana do realizacji.

0: Nie będzie żadnych niespodzianek.
1: Aby sfinansować budowę ZOL-u, szpitale tczewskie musiały zaciągnąć kredyt.
0: Niestety nie udało nam się pozyskać środków z KPO. W związku z tym bierzemy 30 milionów kredytu na budowę i wyposażenie tego nowego ZOL-u. Budowa będzie na ulicy Targowej. Przypominam, że kupiliśmy tam działkę 2 lata temu. Działka jest troszkę większa niż hektar. Od kilku lat szukaliśmy miejsca na to, żeby rozszerzyć działalność, żeby zbudować taki obiekt. Tu na naszym terenie nigdzie nie udało się miejsca znaleźć i nagle pojawiła się działka na ulicy Targowej, która po pierwsze jest bardzo dobrze skomunikowana z nami, jest blisko. My obecnie posiadamy 2 zole, tutaj na terenie Tczewa na ulicy Paderewskiego i drugi w Gniewie, 50-łóżkowy. Jednak Gniew i dalekość tego ZOL-u powoduje, że jest to droższe rozwiązanie, bardziej skomplikowane i jakby większe zapotrzebowanie widzimy tutaj w Tczewie.
2: W okresie wakacyjnym wiele osób wypoczywa nad jeziorami, rzekami, różnymi zalewami. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszego rozsądku. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci. Nigdy nie pozostawiajmy ich bez opieki, nawet na chwilę, i korzystajmy wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Unikajmy również spożywania alkoholu przed wejściem do wody, ponieważ znacząco zwiększa on ryzyko utonięcia. Do 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolka. Dorosłych również zachęcamy do noszenia kasków, ponieważ mogą uratować zdrowie lub życie w sytuacji zagrożenia. I pamiętajmy, że osoba do 16 roku życia, która nie wywiązuje się z obowiązku noszenia kasku, naraża swojego opiekuna prawnego na mandat karny, który w tym momencie wynosi od 50 do 100 zł. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, strefie zamieszkania, tudzież ścieżce rowerowej może poruszać się osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i ma kartę rowerową przy sobie. Pamiętajmy, że należy w takim czasie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, możemy korzystać z chodnika, natomiast należy poruszać się z prędkością pieszego. Możemy również poruszać się drogą publiczną, ale tylko i wyłącznie, kiedy na tej drodze jest ograniczenie do 30 km na godzinę.
3: Tragedia, naprawdę.
4: Zdjęcia pochowanych zwierząt, tabliczki z ich imionami oraz pozostałe rzeczy stawiane na zbiorowej mogile na cmentarzu dla zwierząt na Leszkowie wylądowały przy cmentarnej altanie.
3: To nie są ludzie w ogóle, co to jest w ogóle za człowiek? Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, dlatego przyszłam specjalnie zobaczyć po pracy, żeby zobaczyć, czy coś po prostu nie zrobili, tak? Człowiek chodzi, dba, pilnuje.
4: Pilanka, która pochowała tutaj swojego psa, miała szczęście. Jej pupil leży w indywidualnym grobie.
3: Dla nas to był członek rodziny i to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takich rzeczy. Jakby tutaj coś zrobili, to nie wiem, co bym zrobiła chyba. Naprawdę, to jest tragedia.
4: Takich miejsc w Polsce jest tylko kilkanaście. Od stycznia terenem tym ponownie zarządza Zenon Jażdżewski i jego fundacja. Prezes Zawsze Razem podkreśla, że nie zlikwidował tu żadnego grobu. Zdjął tylko ze zbiorowej mogiły rzeczy, które jego zdaniem nie powinny się tam znaleźć.
5: Stawiano na dziko różne pomniki. Nie mają prawa do tego. Wiedzą, gdzie zwierzę leży, wiedzą, że jest to w miarę. Ja próbowałem to wziąć i posprzątać i stworzyć taką łąkę, ogród wspomnień. Czyli wystrzyżone, wygrabione, z czasem można posadzić coś.
4: I ogrodzić teren zbiorowego miejsca pochówku. Jak dodaje Zenon Jażdżewski, właściciele przedmiotów, które leżały na zbiorowej mogile, mogą zgłaszać się na cmentarz po ich odbiór. Pochówek zwierzęcia w tym miejscu to jednorazowy koszt w wysokości kilkuset złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku indywidualnych mogił po drugiej stronie cmentarza.
5: Na tych pół metra kwadratowym może stawiać co chce, nikt nie ma prawa. Warunek, co roku opłata 120 zł. Grobów indywidualnych jest około 900, a do końca czerwca opłaciło 91 osób. Grób indywidualny jest tak długo tej osoby, jak długo osoba opłaca, na dzisiaj jest to 120 zł. Żaden nie był ruszony, żadnym się jeszcze nie zająłem.
4: Po fali krytyki i burzy w internecie wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Piły i urzędników z zarządcą cmentarza. Teren należy bowiem nadal do gminy i jest tylko dzierżawiony.
6: Pan Zenon Jarzewski został upomniany, że usunięcie pamiątek odbyło się w sposób mało delikatny, mało wrażliwy i uzgodniliśmy, że powstanie tablica przy mogiłach zbiorowych.

0: cyfrowy, gdzie mieszkańcy będą mogli przypiąć zdjęcia swoich pupili. Będzie również możliwość zapalenia znicza.
1: Na co przystały obie strony. Urzędnicy zapewniają, że skontrolują za jakiś czas, czy Fundacja Zenona Jażdżewskiego, zarządzająca tym terenem, wywiązała się z tej umowy.
2: Ruda Malenicka podpisała umowę z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie zadania Razem dla bezpiecznych dróg, infrastruktura, edukacja i integracja dla mieszkańców gminy Ruda Malenicka. W ramach dotacji samorząd wykona szereg zadań poprawiających bezpieczeństwo na swoim terenie. Najciekawsze z nich związane są z drogą krajową 42. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej i wynosi 120 tysięcy złotych. Gmina do działań dołoży wkład własny wynoszący około 25 tysięcy złotych. O tym, co za te środki będzie zrobione, opowiada wójt gminy Jolanta Orman.
3: W ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez, po pierwsze, planujemy zmodernizować i dobudować ogrodzenie frontowej części terenu szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej od tej ruchliwej drogi numer, od strony drogi numer 42. Po drugie, planujemy montaż barierek ochronnych przy ogólnie dostępnym zbiorniku wodnym w miejscowości Dęba Kolonia, zbiorniku zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny pomiędzy dwiema miejscowościami. Po trzecie, planujemy modernizację przejścia dla pieszych, przejścia usytuowanego na drodze krajowej numer 42, przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Przejście zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dlatego w tym miejscu zostaną wprowadzone dodatkowe elementy infrastruktury, które spowolnią ruch pojazdów. Planujemy zamontować aktywne hybrydowe zestawy ostrzegawcze ze znakiem D6. Planujemy zainstalować elementy odblaskowe i najazdowe wzdłuż pasów. Mamy zamiar również pomalować pasy na kolor biało-czerwony, żeby były bardziej widoczne.
2: Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2026 roku.
4: Takiej imprezy trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięci uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
5: Przejażdżki to jest nasza furora. Trzeba chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
4: I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
6: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor. No bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownię, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
4: Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Oczywiście przejażdżki to tylko jedna z atrakcji. Na uwagę zasługuje cała kolekcja różnego rodzaju sprzętu, zarówno militarnych Gniewino, jak i ich gości, którzy co roku przyjeżdżają, aby wspólnie spędzić czas pikniku.
5: Przede wszystkim Rudy 102 T34, na którym zawsze chętnie sobie wszyscy robili jakieś zdjęcia pamiątkowe, bo to ze sentymentu dla wnuczka, dla dzieciaka robi takie no po prostu pamiątkowe, fajne zdjęcia. No a poza tym gościnnie mamy pojazd ATS, który dał też z siebie.

0: sobie wszystko. Dzięki temu nasze pojazdy nie musieliśmy odczepiać sanek, żeby po prostu ciągle nie zmieniać, bo to też jakby nas obciąża dodatkową pracą. Także mieliśmy jeszcze pojazd WZ, też gościnnie. No i myślę, że wszyscy, co skorzystali z tego, byli zadowoleni.
1: Tutaj jest niesamowity wzrost w ciągu ostatnich lat. W związku z czym ci, którzy mają ten swój sprzęt, no jesteśmy troszeczkę takimi snobami. No, mamy, chcemy pokazać dla publiczności. Nie zawsze to się jakoś kojarzy, co to jedzie i dlaczego. Ale dla tych, którzy siedzą w tej branży, no o, ten ma taki pojazd, ten ma taki, a dobrze odrestaurowany, a gorzej. To jest też takie zaprezentowanie swojej pasji, swoich umiejętności, osiągnięć. Dlatego przyjeżdżają, chcą się pokazać, a że ludziom się to podoba, nic dziwnego.
2: Jak to na pikniku nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego to oczywiście posiłków z kuchni polowej.
0: Oczywiście, nasza grochowa gastronomia w ogóle z kuchni polowej robi dobrą robotę, bo ludzie czują inny smak potrawy. Bo gotowanie w tych kotłach daje zupełnie potrawom inny smak. No, żeśmy przygotowali dużo grochóweczki i dużo bigosu.
1: Problem, czy grochówki starczy i bigosu. No niestety już bigos i grochówka się skończyły, a to świadczy o tym, że ludzi było naprawdę bardzo dużo. Tego żeśmy się nie spodziewali. Podstawiliśmy dużo sprzętu, dużo nowego sprzętu. Jeździł on na okrągło, ciągle było zainteresowanie. No i wcale nas nie dziwi, że największe zainteresowanie to było tym największym, czyli PTS-em, przez nas nazywanym amfibią albo wanną.
2: Który stał się już wizytówką militarnych Gniewino. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Organizatorzy już zapewniają, że piknik militarny ponownie zagości w tym miejscu już za rok.
3: Karpacz ponownie stał się stolicą karkonoskich tradycji. Za nami Festiwal Wawrzyńca. Wyjątkowe wydarzenie łączące polską i czeską kulturę oraz lokalnych twórców z turystami.
4: Jak co roku organizujemy jarmark Świętego Wawrzyńca. W tym roku w partnerstwie z Czechami rozszerzyliśmy ten festiwal o część wieczorną. Mamy ponad 20 różnych wystawców i organizujemy również warsztaty. Wystąpi czeski zespół Choral. Będziemy mieć spektakl Legendy spod Jeleniej Góry. Kolejnym artystą to jest Joszko Broda, a na finał fantastyczna Renata Przemyk.
5: Miasta partnerskie Karpacz i Dwór Kralowe wpadły na pomysł, żeby się lepiej poznać. I stąd jest projekt o wzajemnej współpracy. Mieszkańcy i turyści, którzy przebywają, mają chwilę, żeby poznać tutaj szereg ciekawych twórców i zobaczyć nasze lokalne produkty.
3: A twórców i atrakcji nie brakowało. Od tradycyjnego rzemiosła, przez artystyczny upcycling, koncerty, występy, aż po karkonoskie premiery bajkowe.
6: Przedstawiłem właśnie premierową bajkę, najzupełniej premierową. Specjalnie tutaj na sytuację karpaczowską. Okazało się, że Karkonosz ma córkę, córka ma na imię Śnieżka. I tutaj skończymy, bo nie chcemy psuć przyjemności słuchania.
7: Jest to miejsce legend, miejsce typowe dla Karkonoszy, rękodzielnictwa, sąsiedztwa, więc dzielimy się tutaj naszą gościnnością jako hotelarze, ale również dzielimy się ze wszystkimi dookoła tym, co mamy najlepszego. My mamy na przykład przepyszne jagodzianki dzisiaj dla wszystkich.
8: Zostałam zaproszona przez miasto, za co jestem bardzo wdzięczna, żebym mogła właśnie tutaj poprowadzić warsztaty. Przygotowałam specjalnie na tą okazję takie ptaszki. To jest taki troszkę recykling.
9: Bardzo mi się podoba w Karpaczu. Nigdy jeszcze tutaj nie byłem, przyznaję. Jestem z Zagórza Śląskiego. Anioły na starych deskach, soby wypalane pirografem.
10: Jesteśmy z mamą z Jeleniej Góry, z siostrą również tworzymy, zarówno siostra biżuterię, ja tworzę na szydełku, na drutach. Jakoś tak to mi w duszy gra. Po prostu to kocham, uważam, że to jest tak piękne.
11: Na imprezie Wawrzyniec spod Karkonoszy, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
12: Zawsze tu jesteśmy, bo cenimy to miejsce jako takie w związku z regionalnym rękodziełem, które tu jest dość cenione. Turyści nas lubią.
13: Jest to fajne spotkanie dla ludzi. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy się doświadczeniami. Przyjechaliśmy tutaj z różnych województw, z różnych miast. Tutaj się poznajemy, próbujemy produktów lokalnych i w Karpaczu zawsze się coś dzieje.
3: Festiwal to nie tylko stoiska, ale przede wszystkim integracja i możliwość własnoręcznego stworzenia pamiątek podczas rzemieślniczych warsztatów. A to przyciągnęło tłumy.
14: Helena!
15: Helena, a jaka to będzie świeczka, powiedz?
14: sojowa.

0: Sojowa.
1: Sojowa?
2: Z kwiatkami.
0: Z kwiatami.
1: O, to fantastycznie. A pani?
3: My też, my również robimy piękne świeczki sojowe. Oddaję głos Lence.
0: Ja też robię świeczki z kwiatkami sojowe.
4: Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć historię miasta, bo tutaj pan bardzo ładnie opowiada. Skorzystamy z warsztatów dla małych dzieci.
5: Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że tutaj coś jest, coś się znajduje, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zobaczyliśmy kwiaty, więc stwierdziliśmy, że może zrobimy wianek jakiś. Najwięcej użyłam stokrotek.
6: Zaprosiła mnie koleżanka na spacer, na wycieczkę i zobaczyłam, że jest tu wspaniały jarmark rzeczywiście.
7: Bardzo dużo atrakcji, kolorowo, pięknie, wesoło, muzyka piękna w tle, wszystko się zgadza, dużo atrakcji dla dzieci. Właśnie moje dwie córki są na warsztatach.
8: Rękodzieło, warsztaty i uśmiechy gości udowadniają, że karkonoskie tradycje wciąż żyją. Wydarzenie zwieńczyły polsko-czeskie występy folklorystyczne i wieczorne koncerty.
9: W weekend Wocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
10: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Wocławka, przystani we Wocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.
9: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
10: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup wocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski.
9: Na czas festiwalu Wisły do Wocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
11: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę! Ale
12: panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%.
11: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym.
12: Panie, w oczach prawa jesteś towarem.
11: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
12: No panie, no bo stoisz wyżej.
13: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę w życiu nie
14: pokaż.
12: No to
11: mam, umiesz czytać i
12: panie, ona mówi, że twoja żona.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
15: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
15: Ja?
4: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
15: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
16: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
9: W niedzielę festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu.
17: Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra promuje walory Puszczy Białowieskiej i powiatu hajnowskiego. To miejsce, od którego wielu turystów rozpoczyna poznawanie regionu. Teraz obiekt przejdzie ekologiczną modernizację dzięki unijnemu dofinansowaniu.
2: Na dachu będziemy mieli więcej troszeczkę paneli fotowoltaicznych o 10 kW.

0: pików, o 10 mamy ponad 8, czyli w sumie będzie około 19 kWp.
1: Projekt obejmuje także montaż pompy ciepła o mocy 16 kW, magazynu energii o pojemności 20 kWh, bufora ciepła oraz systemu zarządzania energią.
0: Będzie przyjemniej, ekonomiczniej. W tej chwili mamy piec elektryczny, który, wiadomo, ceny energii elektrycznej są wysokie, co pozwoli na pewne oszczędności w ogrzewaniu tego budynku, szczególnie zimą.
1: Inwestycja ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną centrum, obniżyć koszty jego funkcjonowania i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dla odwiedzających będzie też przykładem, że nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ochronę środowiska, szczególnie w regionie, którego największym bogactwem jest przyroda Puszczy Białowieskiej.
0: Budynek jest taki typu ekologicznego, dlatego że mamy i oczyszczalnię przydomową, tak zwaną oczyszczalnię, mamy rekuperację, mamy też studnię głębinową, także no jest taki w środku puszczy proekologiczny budynek.
2: Wszystkie obiekty naszych instytucji w zasadzie już mają fotowoltaikę, niektóre mają też pompy ciepła, mają przeprowadzoną termomodernizację budynków, także z tych środków korzystamy, ale też widzimy, że to są też duże oszczędności, jeżeli chodzi o chociażby później ogrzewanie obiektów, czy też same rachunki za energię elektryczną.
1: Władze powiatu zapowiadają, że inwestycja w krainie Żubra to kolejny krok w kierunku większej efektywności energetycznej publicznych obiektów i dalszych działań na rzecz zielonej transformacji.
3: Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
4: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców. Jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przystało.
3: A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka.
5: Ogórka bardzo dużo ludzi lubi, ale też połączyliśmy to z kaszubską kulturą, która bardzo odżywa w ostatnich czasach, jest bardzo dużo takich festynów tematycznych. Chcemy łączyć, chcemy aktywować tę kulturę, chcemy się szczycić tym, że jesteśmy Kaszubami.
3: I nie da się ukryć, że to wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krakowa.
6: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospody wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krakowa, a można też tutaj zrobić wspaniały festyn.
3: Do tego okazji nie zabrakło także w sobotę, podobnie jak i innych atrakcji, a przede wszystkim tych oczywiście związanych z samym ogórkiem.
4: Mamy i ogórki w słoikach, mamy i śledzia z ogórkami, są ciasta z kół gospodyń wiejskich, gofry, ale też mamy rękodzieła, mamy panią tutaj pszczółkę, która cały czas przygotowuje już z drugą edycję.
3: To, co jednak bardzo ciekawe, to z ogórka udało się zrobić prawdziwy produkt eksportowy dla Tyłowa i wręcz symbol tej miejscowości.
5: Tutaj mamy super koszulki, najfajniejsza, najlepiej odbierana, na przykład dealer kaszubskiego ogórka.
3: A więc pozostaje ten rok poczekać na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.

0: Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil Włocławek zakończył kompletowanie kadry na sezon 2026-2027. Ostatnimi zakontraktowanymi zawodnikami są Jacek Forest i Wiktor Szczesko. Pierwszy z nich to Amerykanin z dobrym rzutem z dystansu, natomiast drugi to utalentowany 18-latek.
1: Jacek Forest to jest bardzo utalentowany strzelec, zawodnik z pogranicza pozycji 2-3, to te pozycje też się mieszają w zależności od tego, co trener oczekuje od graczy na tej pozycji na boisku. Na pewno wiemy, że jest bardzo, bardzo utalentowanym strzelcem i na pewno to jest jego silna broń. Takiego zawodnika szukaliśmy, takiego zawodnika mamy. Zawodnik z doświadczeniem w Europie to jest też bardzo ważne. Liga grecka i liga fińska. W lidze fińskiej był mistrzem, został mistrzem po 7-meczowej serii, w której radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ponad 15 punktów średnio w każdym meczu. W finału to jest dużo, więc liczymy, że te umiejętności pokaże we Wrocławku. Jeżeli chodzi o Wiktora Szczesko, jest to młody zawodnik, który tak naprawdę dopiero stawia swoje pierwsze kroki w koszykówce seniorskiej. Dotychczas był w drużynie juniorskiej Alba Berlin, był też w składach juniorskich reprezentacji Niemiec. Na radarze jest również naszej polskiej federacji. Do pewnego momentu nie musiał skonkretyzować jeszcze tego swojego wyboru, więc podwójne obywatelstwo pozwala mu badać różnego rodzaju możliwości dla niego samego. Natomiast jest to gracz, który uzupełni naszą rotację, 12-osobową rotację meczową. Przede wszystkim będzie musiał udowodnić swoją jakość na treningach. Parkiet to jest, myślę, melodia przyszłości, aczkolwiek o wszystkim zdecyduje to oczywiście trener Vedran Bosnić.
2: Wrocławianie i wrocławscy kibice niedługo zobaczą na żywo nowych zawodników, tradycyjnie na zakończenie lata. Powiedzmy, co obecnie się dzieje, ilu zawodników jest już na miejscu? Rozumiem, że wcześniej przechodzili też badania medyczne. Czy rozpoczęły się już treningi chociażby z częścią zawodników?
1: No to jest taki moment przejściowy. Wiadomo, że każdy z zawodników ze swojego miejsca zamieszkania czy miejsca aktualnego pobytu do Wrocławka musi przyjechać, przylecieć. To wszystko jest zaopiekowane w sposób bardzo indywidualny, aczkolwiek i jeszcze nie jesteśmy w całości, jeszcze czekamy na ostatnie przyjazdy czy przyloty naszych graczy, natomiast większość zawodników jest już na miejscu i myślę, że ten materiał, kiedy będzie już wyemitowany, to będziemy mieli całą drużynę już na miejscu w Wrocławku, w hali mistrzów. Trwają testy, bo wiadomo, skoro przyloty są w różnym czasie, to też testy medyczne, one są awizowane na konkretne dni, ale pora tych testów, czy to medycznych, czy badań fizycznych, czy jakkolwiek to nazwać, wizytu lekarza, czy testów fizycznych pod okiem naszego trenera przygotowania fizycznego Łukasza Orzechowskiego, to wszystko jest bardzo takie płynne, to wszystko jest bardzo takie przejściowe. No nie jest to tak, że to ma być na konkretną godzinę 1, 2, 3, 8, 10, tylko bardzo takie płynne, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy wiemy, że wszyscy koszykarze stawią się o określonej czasie awizowanego przylotu bądź przyjazdu. W niedzielę o 10 rano pierwszy trening już z całą grupą. Trenerzy są na miejscu. Trenerzy już przygotowują się do okresu przygotowawczego pod względem wiadomości.

0: planu działania.
1: Okazuje się, że włocławscy kibice będą mogli zobaczyć nowych koszykarzy już w poniedziałek przed Halą Mistrzów. Odbędzie się tam przekazanie aut w ramach nowej współpracy klubu. Kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Początek o godzinie 18. Hala Mistrzów to obiekt, o którym wielu koszykarzy wypowiada się z dużym respektem. Wszystko za sprawą żywiołowego dopingu kibiców. W tym sezonie zanosi się na to, że dom Rottweilerów podczas meczów będzie wypełniony po brzegi.
0: Jesteśmy w trakcie sprzedaży karnetów, zamykamy pierwszy tydzień sprzedaży na poziomie kilkuset sztuk karnetów nabytych przez naszych znakomitych kibiców i to jest już któryś rok, to myślę, że to już jest dekada, 10 lat będzie gdzieś tego takiego śrubowania tego rekordu, który oczywiście jest ustalony przez limit klubowy na poziomie 3000 karnetów. Ta sprzedaż, czy to nabywanie karnetów przez kibiców od wielu, wielu lat jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim kibicom za ten kolejny wyraz zaufania. Przed okienkiem w Hali Mistrzów między wejściami A i B cały czas jest jakiś taki wężyk kibiców i jest rzeczywiście, widać, że tam jest kilkanaście, czasami troszkę więcej osób. Jesteśmy też oczywiście otwarci w różnych godzinach, więc każdy kibiców może sobie dostosować możliwość kupna karnetu do swojego czasu pracy czy zobowiązań. Oczywiście karnet jest też do kupienia w internecie i coraz więcej kibiców z tego korzysta. W tym roku dodatkowa inicjatywa, czyli przekazywanie takiego no, wyjątkowego upominku, historyczny, unikatowy gadżet, czyli przysłowiowe klepki parkietu Hali Mistrzów 25-letniego parkietu. Myślę, że każdy kibic, który będzie miał w swoim domu mój kawałek podłogi, będzie patrzył na to w dumę.
1: Swój pierwszy ligowy mecz Anwil zagra 5 października przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej rozegrane zostaną sparingi oraz 3 turnieje, w tym Kasztelan Basketball Cup. Podnoszenie ciężarów wciąż przyciąga kolejnych zawodników. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Trenerzy podkreślają, że zainteresowanie tą dyscypliną wśród mieszkańców regionu jest coraz większe.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeszcze powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników.

0: a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
1: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny, no i tak wygląda moje życie.
2: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
1: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
2: I od jak dawna pani trenuje?
1: Od 2 lat.
2: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
1: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
2: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
1: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
3: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
2: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
3: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
2: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
3: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
2: A jakie są pana marzenia?
3: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
0: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
2: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
2: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
2: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam.
2: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać?

0: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają Ci się zajęcia?
2: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
2: Bardzo.
3: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była Twoja decyzja? Czy może rodzice Cię zachęcili?
3: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
4: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak Ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
4: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są Twoje ulubione ćwiczenia?
4: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
4: Na prawie każdych jestem.
5: Ostatnie dni przynosiły kolejne doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ogólnopolski portal informował o saloniku VIP w jednostce. Z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Pojawiały się kolejne oświadczenia oraz odbyła się konferencja prasowa. Poseł Piotr Kowal zwrócił się do dyrektora jednostki Dariusza Szczepańskiego z interwencją obejmującą 13 pytań.
6: Po pierwsze, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu. Co jakiś czas niestety przewija się w nagłówkach włocławskich mediów. Niestety częściej w tym negatywnym niż pozytywnym aspekcie. Natomiast ostatnio faktycznie to, co działo się zarówno i w Polsce, także zaczęło eskalować we Włocławku. Nasiliły się problemy, ponieważ słyszeliśmy też, że dochodziło do pewnych rzekomych nieprawidłowości. Zarówno tych dotyczących zbyt dużej ilości godzin, którą realnie mogliby wykonywać przedstawiciele personelu. Chcę sprawdzić również to, jaki jest poziom wynagradzania, czy nie jest on przesadnie duży, ale przede wszystkim to, czy opieka, która powinna być zapewniona na oddziałach włocławskiego szpitala, czy jest wystarczająca, dlatego że mamy informacje takie, że bywały sytuacje, że tej opieki po prostu nie było.
5: Parlamentarzysta podkreślił, że nie chodzi o to, aby atakować kogoś personalnie, ale o systemowe rozwiązanie problemów.
6: Włocławski szpital musi być lepiej, bardziej zauważany przez organ prowadzący, czyli przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten, to zbyt małe zainteresowanie Marszałka zwracałem uwagę jeszcze, gdy byłem przewodniczącym Rady Miasta. Jak Państwo pamiętacie, organizowałem sesje poświęcone sytuacji w szpitalu. No i widzimy, że niestety, ale ten chyba nadzór jest zbyt mały, bo ostatnie, czy to odejścia lekarzy, czy odejścia z kierownictwa, pokazuje, że sytuacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Stąd ten szereg pytań, które skierowałem zarówno i do dyrekcji szpitala, ale także do wiadomości marszałka z prośbą o jak najszybsze i jak najbardziej szczegółowe przedstawienie sytuacji i tego, co bulwersuje mieszkańców Włocławka i mieszkańców regionu włocławskiego, bo przecież przypominam, że nasz włocławski szpital jest tym szpitalem, który obsługuje tutaj ten nasz region włocławski i jest jednym z największych tego typu szpitali, jeżeli chodzi chociażby o obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy popularnym SOR-ze, ponieważ ponad 14% pacjentów całego województwa jest właśnie przyjmowanych we Włocławku, a słyszeliśmy, że i tam pojawiły się dość poważne problemy. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź, którą będę mógł się zarówno z Państwem, jak i z przedstawicielami mediów i za Państwa pośrednictwem z mieszkańcami Włocławka tymi wieściami podzielić.
5: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia w naszym regionie. Tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów.
7: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna, to już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa. Deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie.

0: Wszędzie kolejna ulica to jest Stary Rynek. Tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka. Tam miasto buduje nowe bloki. W związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy. 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku najbliższego od 18 sierpnia. Będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW i z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
1: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. W lutym teren przy Teatrze Impresaryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi.
2: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zieleń atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
3: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
2: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a po wtóre, ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą nieakceptowaną przez konserwatora zabytków, więc myślę, że to dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co więcej się tutaj pojawiło. Na przykład po pierwsze Włodzimierza Gniazdowskiego, który jest patronem i był założycielem przecież teatru we Włocławku, ale też są gwiazdy osób znanych, powiązanych z teatrem i powiązanych z Włocławkiem. Więc myślę, że nasze miasto zyskuje nową, atrakcyjną przestrzeń, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.
1: Teren przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna.
4: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni, to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać. I mogę stwierdzić, że wszystkie zmiany, nie tylko te przy teatrze, które w tej chwili zachodzą w przestrzeni Włocławka, pomimo tego, że oczywiście stanowią dla nas jako codziennych uczestników przestrzeni publicznej, są jakimś utrudnieniem, niedogodnieniem, to jednak patrząc na to cierpliwie, w przyszłości będą wspólnym doświadczeniem nowej przestrzeni miejskiej, nowego Włocławka.
1: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych.

0: Sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku.
1: O godzinie 11.00 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawiciele różnych organizacji, szkół, reprezentacja sztandarów. Te uroczystości o 11.00 przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami. Festiwal Kultury Ulicy, Katarynia Szyjan, animacje dla dzieci, konkurs koła gospodyń miejskich, czyli przedwojenne smaki. Zobaczymy dioramy, gdzie zobaczymy życie oraz zawody wykonywane właśnie w okresie międzywojennym. Spacer historyczny właśnie tymi najciekawszymi ulicami przedwojennego Włocławka. Szereg atrakcji, na które zapraszamy.
0: Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bomb. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka.
2: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
0: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Chrisman Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców.
3: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
0: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacja dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne.

0: dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną psycholog i terapeuta Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: witam.
0: No, cały czas w tym rodzinie i rodzicielstwie pozostańmy, w tym naszym cyklu. I Pani Ewo, chciałabym zapytać o nadopiekuńczość rodzicielską. Czym jest ta nadopiekuńczość rodzicielska właśnie?
1: Ona może się objawiać na wiele różnych sposobów, ale najczęściej jest to właśnie taka nadopiekuńczość psychiczna przede wszystkim, bo może być też to nadopiekuńczość taka wynikająca z chodzenia cały czas za dzieckiem, podążania za nim i dbania o to, żeby czegoś tam nie zapomniało, tak czysto zadaniowo, ale najtrudniejsza zdecydowanie jest ta zależność psychiczna, kiedy jest duża kontrola, zwracanie cały czas uwagi, uważaj, tam nie wchodź, bo się przewrócisz, tutaj się nie wspinaj, z tym zaczekaj, tak? To wtedy rodzi mnóstwo nieprzyjemnych
0: No
1: konsekwencji.
0: właśnie, zanim do konsekwencji przejdziemy, to powiedzmy, skąd się biorą tacy nadopiekuńczy rodzice? Czy my po prostu jako rodzice mamy taki instynkt, że tak chcemy jak kwoki te dzieci, żeby im się broń Boże nic nie stało, zapominając o tym, że jak my przecież dorastaliśmy, to próbowaliśmy sami doświadczać różnych rzeczy i świata?
1: Najczęściej bierze się to z różnego rodzaju traum, z własnych przeżyć. Często, kiedy rodzice doświadczyli czegoś trudnego, wydarzyły się jakieś nieprzewidywalne zdarzenia w ich życiu, to później po prostu bardziej uważają na to, co dzieje się wokół dzieci. Często też dotyczy to rodziców, którzy długo starali się o to potomstwo. Jeżeli długo, długo na nie czekali, jest takie wyczekane właśnie, to wtedy też ta nadopiekuńczość często jest o wiele większa.
0: No tak, a jeżeli rodzice nie mieli jakichś takich bardzo traumatycznych przeżyć, tylko no po prostu mieli trudniej jako dzieci, no bo czasy były po prostu inne, to też oni później chcą jakby wynagrodzić swoim dzieciom, żeby te troski, które ich napotykały jako dzieci, ominęły ich potomstwo?
1: Tak, zdecydowanie. Wtedy często wchodzą w taki tryb przyzwalający i pozwalanie na bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, które niekoniecznie są przyjemne i dobre dla dziecka tak długo falowo, bo na tu i teraz to się sprawdza. Dziecko jest zadowolone, że rodzic.

0: pozwala na bycie w takich różnych relacjach, które niekoniecznie będą dla nich dobre, tak? Ale długofalowo to niestety nie do końca jest
1: No właśnie,
0: przyjemne.
1: jaka ta nadopiekuńczość może zrobić tyleż samo krzywdy, co za nie

0: Jeżeli chodzi o tę nadopiekuńczość, zdecydowanie mogą wyrosnąć dzieci na bardzo lękowe. Będą się mnóstwo stresować, denerwować, no bo wcześniej były takie ochuchane, czyli w takiej ochronnej otoczce żyjące. Mogą też wyrobić w sobie taką potrzebę bycia perfekcjonistami. I to będzie bardzo mocno uderzało w nich przez całe życie tak naprawdę na ścieżce szkolnej, zawodowej. Mogą też czuć się niepewne siebie. Mogą tutaj mieć zaburzone poczucie własnej wartości, bo nie uczą się sprawczości. Jeżeli rodzic dba o nie w każdym aspekcie, robi wiele rzeczy za to dziecko, to niestety potem może okazać się, że dziecko po prostu no, nie czuje się sprawcze w niczym tak naprawdę, bo nie mogło doświadczyć
1: różnych takiej bezradności trochę uczy
0: dokładnie,
1: życiowej.
0: Taka wyuczona bezradność, tak.
1: I teraz wróćmy do tego, o czym się teraz bardzo głośno mówi, że dzieci, młodzież, że młodzież szczególnie jest taka przewrażliwiona na swoim punkcie, ale nie tylko, taka wycofana. Czy to nie jest właśnie konsekwencja tego, że to rodzice jakby chcieli dla tych dzieciaków jak najlepiej, niemal no, dywan pod nogi do dorosłości i stąd właśnie takie kłopoty, stąd ta potrzeba teraz tylu konsultacji psychologicznych, bo dzieci po prostu nie radzą sobie, każdy napotkany, najmniejszy drobiazg, nie wiem, złe słowo od koleżanki, to już jest powód do strasznego załamania.
0: Bardzo często tak rzeczywiście jest. I tutaj to u rodziców szczególnie wynika z tego, że oni sami byli wychowani jeszcze w takim chowie autorytarnym. I potem, kiedy sami te dzieci już mieli, to chcieli im dać od siebie jak najwięcej i to przeszło w taką drugą skrajność. Nie taki zrównoważony styl, ale właśnie przyzwalający, który potem sprawia, że dziecko się po prostu nie rozwija tak, jak powinno, dlatego że nie ma wyzwań, nie ma możliwości doświadczania różnych trudności, bo właśnie ma ten kokon ochronny, który chroni je przed wszystkim. Wydaje się to na tu i teraz dobrym rozwiązaniem, długofalowo niestety przynosi mnóstwo niebezpiecznych i nieprzyjemnych konsekwencji.
1: No właśnie, te niebezpieczne i nieprzyjemne konsekwencje, jakie to są najgorsze, jakby pani tak wymieniła z własnego doświadczenia, bo pewnie sporo takich dzieci, które sobie nie radzą i rodzice przyprowadzają, moje dziecko sobie nie radzi, tymczasem jak się głębiej popatrzy, to nie radzi sobie, bo to właśnie dzięki tobie. Tak, mamo, tato.
0: Tak, często tak jest, że rodzice przychodzą z dziećmi do gabinetu i często nawet ten rodzic ma większą trudność z takim odseparowaniem się od dziecka, zostawieniem go w gabinecie samemu, żeby troszeczkę pobyło tylko ze mną czy z innym terapeutą, bo mówi, że na pewno nie zostanie, że na pewno będzie ciężko, że nie będzie chciało się ode mnie odłączyć. Potem się okazuje, że to dziecko jednak w wielu przypadkach jest na to gotowe, czyli rodzic po prostu nie jest gotowy, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który rodzi się u rodziców, ale czasami też jest tak, że rzeczywiście dzieci przez to są nieprzyzwyczajone i niegotowe właśnie do tego, żeby być z kimś, z kogo nawet poznały już, tak, i wiedzą, rodzice poopowiadali, kim jestem, a jednak i tak boją się po prostu zostać, więc taka strachliwość, lękliwość, niepewność, takie poczucie, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy, że muszę na kimś polegać, że raczej to ktoś musi odpowiadać za wszystko, co dzieje się wokół mnie, bo ja sam nie mam w sobie żadnej władności.
1: Czy bezstresowe wychowanie, o którym coraz rzadziej się chyba mówi, to też jest jakby w tym pakiecie takiego opiekuńczości rodzicielskiej, też by się mieściło, że rodzice chcą zaoszczędzić jak najmniej stresu, w związku z czym, tak jak pani powiedziała, pozwalają na wszystko.
0: Tak,
1: ojej, bo się zestresuje dziecko. No czy to ono jest dobre i do jakiego momentu można, że tak powiem, próbować tego bezstresowego wychowania, a w którym momencie należy jednak zakazać coś dziecku, nawet kosztem tego, że on się gdzieś tam oburzy, zdenerwuje.
0: To, co my często interpretujemy jako właśnie bezstresowe wychowanie, tak naprawdę jest najbardziej stresującym wychowaniem, jakie tylko jest, jest możliwe. Bo jeżeli my przyzwalamy dziecku na wszystko i ono nie ma żadnych granic, to ono nie wie kompletnie, jak się poruszać w tych ramach swojego życia. Nie wie, co jest dobre, co jest złe, co wolno robić, czego nie wolno. One są całkowicie zagubione. Dzieci wbrew pozorom czują się bezpiecznie wtedy, kiedy te granice mają wytyczone po prostu.

0: Od samego początku, od takiego maluszka wytyczamy granice.
1: Najlepiej by było, tak. Oczywiście dostosowane do wieku, tak? Czyli gdzieś tam na początku dziecko się wspina i tłumaczymy, że tutaj nie wolno, w tym obrębie mieszkania, ale gdzieś tam jest takie miejsce, w którym możesz, tak? Potem będzie to coś znacznie poważniejszego na etapach przedszkolnych, szkolnych. Będą to zupełnie inne reguły. Też zmienia się sposób ustalania tych reguł, dlatego że kiedy już dziecko jest w takim wieku, że możemy z nim porozmawiać, to warto ustalać te reguły wspólnie. Oczywiście my jako rodzice mamy pewien zamysł, ale staramy się trochę wciągnąć dziecko też w to, żeby ono miało w tym swój udział, bo jeśli ma w tym udział, to chętniej tego przestrzega.
0: Dobrze, a takie praktyczne, że tak powiem, z życia wzięte sytuacje. No, odprowadzamy nasze dziecko do szkoły, najpierw czy odwozimy, czy odprowadzamy, wszystko jedno, no wiadomo, jest żłobek, jest przedszkole, jest pierwsza klasa, druga, trzecia. W którym momencie jest ten dobry czas? Oczywiście to są też indywidualne sprawy, no niemniej jednak psychologia rozwojowa mówi o pewnych zakresach, żeby pozwolić dziecku samemu pokonać tę drogę do szkoły i ze szkoły. Jaki to
1: Tu
0: jest
1: rzeczywiście
0: moment?
1: dużo na pewno będzie zależało od tego, gdzie my mieszkamy, jaka jest ta droga, ale jeżeli to jest taka prosta trasa, to często dzieci, powiedzmy takie 8-9-letnie, są w stanie, znając już wszelkie zasady ruchu, przechodząc kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rodzicami tę trasę, są już w stanie po prostu też przejść i czuć się bezpiecznie. Myślę, że ten 7-latek jeszcze potrzebuje trochę, żeby jednak go poodprowadzać, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, gdzie idziemy, jak idziemy, żeby pobadał też sytuacje, które dzieją się różne, tak? Bo jednego dnia będzie pusta droga, drugiego dnia popsują się światła, trzeciego dnia będzie korek i tak dalej, więc też fajnie, żeby mógł sobie poobserwować w tym pierwszym roku szkolnym swoim, co tam dokładnie może się wydarzyć. Wiadomo, że nie doświadczy wszystkiego, ale będzie miał jakąś próbkę. Natomiast ta druga, trzecia klasa, zależnie od dziecka, od jego temperamentu, możliwości, zwykle po prostu jest już
0: Pościelenie
1: momentem.
0: łóżka po wstaniu.
1: Och,
0: Kiedy
1: pościelenie
0: uczymy.
1: łóżka. Ja bym, myślę, próbowała już w wieku 3-4 lat stosować takie próby, tak? To nie chodzi o to, żeby dziecko idealnie rzeczywiście to łóżko pościeliło, ale żeby wiedziało, że poduszka powinna leżeć w tym miejscu, że kołdrę gdzieś tam podrzucamy troszeczkę i próbujemy ją ułożyć tak, jak to zrobi, tak to zrobi, ale im szybciej wprowadzimy te umiejętności, tym lepiej, no, bo zdecydowanie tutaj widzę, że tego mamy trochę za mało, nie? Takiego dawania tej swobody, żeby dziecko potrafiło zrobić sobie kanapkę, którą ja znam dzieci w
0: O to
1: wieku
0: chciałam
1: 3
0: właśnie
1: lat,
0: zapytać, kiedy
1: które
0: pierwsze
1: robią
0: śniadanie można sobie
1: pierwsze śniadanie. Jejku, myślę, że jak ma 2-latek plastikowy nożyk i masełko i chlebek położony obok, to śmiało może śmigać z tym, bo zdecydowanie no, ma takie już możliwości. Wtedy się kształtuje piękna pewność siebie i ja jestem bardzo za tym, żeby dzieci od razu tak wdrażać.
0: poranna i wieczorna toaleta dziecka, kiedy samodzielna. Kiedy już powinniśmy zaczynać uczyć, to są takie rzeczy proste, o których tutaj
1: Tak.
0: mówimy, ale niestety od tego się zaczyna ta nadopiekuńczość,
1: Tak,
0: tak?
1: tak, tak.
0: Ja spotkałam mamy, które myją ząbki 6-7-letnim dzieciom,
1: Tutaj
0: prawda?
1: na pewno, no właśnie, jak myjemy 6-7-latkowi, to znaczy, że coś tam działo się wcześniej takiego, że on się nie nauczył odpowiednio tych ząbków myć, więc na pewno pokazujemy, uczymy od samego początku. Ten 2-latek gdzieś tam z kontrolą to już może spokojnie te ząbki myć, a my pomagamy, no bo wiadomo, tutaj chodzi o wyrobienie nawyku, więc najpierw dajmy temu dziecku to zrobić, a potem ewentualnie też pomóżmy troszeczkę, albo najpierw zacznijmy my, a potem niech dokończy dziecko, żeby też miało takie poczucie, że to ono domknęło to zadanie. Natomiast taki 3-4-latek, no to już spokojnie powinien te ząbki myć samemu, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo udogodnień, jak niebieskie pasty, które barwią ząbki i dziecko potem wie, gdzie trzeba jeszcze doczyścić, także też znika ten element ryzyka, że ta higiena nie będzie zachowana.
0: Kiedy samodzielnie możemy wypuścić dziecko, żeby pobawiła się z koleżankami i kolegami na podwórku?
1: Tu bym powiedziała, zależy od podwórka, zależy od dziecka, zależy od koleżanek, od bardzo wielu aspektów. Bo co innego, kiedy na przykład mieszkamy w domku jednorodzinnym i możemy zebrać te nasze dzieci i mogą się pobawić na
0: U nas na
1: naszym
0: naszym ogrodzie, tak.
1: ogródku, podwórku, wtedy to, jeżeli dobrze zabezpieczony teren, to myślę, że 6-7-latki spokojnie mogą sobie się bawić, a my zerkamy, tak?

0: jesteśmy gdzieś tam nadal, ale jednak już nie w takiej pełnej uważności jak z tym 3, 4, 5-latkiem. Natomiast takie wyjścia na podwórko, gdzie trzeba
1: w blokowisku
0: przejść przez ulicę, czy nawet nie, no to myślę, że też dużo zależy, czy my chodziliśmy wcześniej na to podwórko, czy my mówiliśmy o zasadach, pokazywaliśmy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, czy znamy te koleżanki, czy nie. Myślę, że takie 7-8 lat to będzie ten czas, kiedy z dużym naciskiem na patrzenie, co tam się dzieje, ale warto by było próbować, żeby po prostu już dziecko rzeczywiście się oswajało. Także ten 7-latek, myślę, spokojnie może tam na to podwórko sobie pójść, a my czujnym okiem, ale niezbyt czujnym i nie cały czas przez całą godzinę tam przy oknie, możemy jednak po prostu dać troszeczkę tego kredytu zaufania, jeśli przestrzeń jest bezpieczna.
1: Kiedy przestajemy odrabiać lekcje za dziecko?
0: Nigdy nie odrabiamy lekcji za dziecko, więc nie przestajemy, bo nawet nie zaczynamy. Więc tutaj zdecydowanie nie przestajemy, bo nie zaczynamy nigdy odrabiać lekcji za dziecko, dlatego że to znowu kształtuje nam taką niepewność siebie, brak wiary we własne umiejętności, brak sprawczości, brak kontroli. No tutaj lista jest przeogromnie długa, takie uzależnienie, poczucie, że sam sobie po prostu nie poradzę. Także od początku możemy wspierać, możemy siedzieć wspólnie, możemy robić to przez zabawę, zachęcając na różne sposoby, ale nie wykonujemy zadań za dziecko, bo o wiele lepiej, kiedy ono z naszą jakąś podpowiedzią małą ruszy do przodu i zrobi samo, nawet niech nie zrobi tego zadania do końca poprawnie, ale zrobi je samo i wyciągniemy z tego coś, co było fajne, co było dobre, co mu się udało i podpowiemy, tu jeszcze mógłbyś poprawić, niż jeżeli my powiemy, dobra, jak nie umiesz, to daj, zrobię. To jakby będzie zrobione, ale to nic nie zmieni.
1: Kiedy pozwalamy dziecku na jego takie pierwsze wybory, pierwsze bunty, że na przykład on no, dzisiaj nie ten sweterek, a inny chce założyć i my usilnie, nie, bo w tym ci będzie cieplej, albo pójść nie na ten plac zabaw, a na inny. Słowem, kiedy dziecku pozwolić na to, żeby ono troszeczkę tak właśnie samodzielnie wziął odpowiedzialność za to, którą drogą chce wyjść dziś i podążać.
0: No, z tym sweterkiem tak sobie myślę, że ważne jest to, żebyśmy my byli przygotowani na różne konsekwencje i różne ewentualności, ale dajmy dziecku sprawdzić. Jeżeli ono mówi, nie, ja ubieram ten, a my jesteśmy uparci na ten drugi, bo wiemy, że jest za chłodno, Zabierzmy go ze sobą i dajmy poczuć te naturalne konsekwencje. Dziecko wyjdzie, powie, kurczę, mama, zimno. No i wtedy możemy wyjąć ten sweterek, zapytać, chcesz go przebrać? Jeżeli powie, że tak, to po prostu to robimy. Ale ono czuje taką sprawczość, a my też jesteśmy usatysfakcjonowani, no bo jednak doszło do tego, czego potrzebowaliśmy, a nie żadną siłą, przymusem, nakazem, tylko właśnie dzięki temu, że dziecko poczuło naturalną konsekwencję, jaką był chłód.
1: Co poradzić rodzicom, którzy mają taką no, tendencję do tego, żeby jednak pozbawiać dziecko stresów, właściwie jakichkolwiek obowiązków, bo to też z tym się wiąże, wyręczać je we wszystkim. Od czego? Bo to ci rodzice nie do końca, oni oczywiście w dobrej wierze, oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to rodzi konsekwencje. O ile dziecko jest malutkie, no to wszystko jest fajnie, bo tak się powinno przecież nad dzieckiem chodzić i o nie dbać. Natomiast to dziecko jest coraz starsze i ono nie rezygnuje z tej naszej opieki i od tego, że podajemy mu śniadanie, obiad i kolację pod nosek i jeszcze dmuchamy i studzimy herbatę, tylko wręcz przeciwnie, dalej tego oczekuje, a później tego nie umiera. Co ci rodzice mogą, w jaki sposób sobie poradzić, od czego zacząć, żeby się wyzwolić od tej
0: nadopiekuńczości? Myślę, że przede wszystkim od takiego popracowania z tym przekonaniem, że ja w ten sposób chronię dziecko, żeby sobie to przewartościować, zrozumieć, że tak naprawdę go nie chronię, że tak naprawdę narażam je jeszcze bardziej, dlatego że to, że ja jako rodzic chronię to dziecko, nie oznacza, że wszyscy na zewnątrz będą robili to samo. I zdecydowanie lepiej, kiedy my damy dziecku odczuć też różnego rodzaju naturalne konsekwencje, poczuć różne emocje, czasami jakiś zawód, smutek, po to, żeby umiało sobie później poradzić na zewnątrz w podobnych warunkach. Także przede wszystkim spojrzeć na